właściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce tekturowej,

0: są wstępne wyniki sekcji zwłok młodego małżeństwa, ich 8-dniowej córeczki oraz babci, których znaleziono w mieszkaniu po tragedii w Skawinie. Donacje Polski dla Ukrainy od wybuchu wojny z Rosją przekroczyły 16 miliardów złotych.
1: SK Rock. Raport.
0: 6. Michał Poklękowski, witam, zapraszam na pierwszy dziś wtorkowy raport. Obrażenia głowy i rany cięte przyczyną śmierci są wstępne wyniki sekcji zwłok młodego małżeństwa, ich 8-dniowej córeczki oraz babci, których znaleziono w mieszkaniu po tragedii w Skawinie. Potwierdzają one skalę brutalności, z jaką doszło do tej tragedii.
2: U najstarszej kobiety obrażenia głowy, które były najprawdopodobniej przyczyną jej zgonu. Jeśli chodzi o młodszą kobietę, również obrażenia głowy oraz rany cięte. I u pozostałych osób również stwierdzono rany cięte, rany kłute w różnych częściach ciała i te rany były prawdopodobnie przyczyną zgonu.
0: Mówił prokurator Tomasz Waszczuk. Sekcja potwierdziła również najbardziej prawdopodobny przebieg tragedii.
2: To, iż sprawcą jest mężczyzna i że mężczyzna najpierw pozbawił życia 3 osoby, a następnie popełnił samobójstwo.
0: Prokuratura prowadzi postępowanie w kierunku zabójstwa. Przesłuchano już świadków, to członkowie rodziny oraz sąsiedzi. Z informacji, do jakich dotarli reporterzy Radia SK Rock, wynika, że sprawca prawdopodobnie zaatakował najbliższych po awanturze z teściową.
1: To jest raport.
0: Szef MON-u ujawnia liczby. Donacje Polski dla Ukrainy od wybuchu wojny przekroczyły 16 miliardów. Poinformował wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz na specjalnie zwołanej konferencji. Największe donacje były realizowane w latach 2022-2023. Szacowany koszt to około 15 miliardów złotych.
3: To były czasy naszych poprzedników. Oni dzisiaj nie chcą o tym pamiętać, że przekazywali ten sprzęt. Ja im nie tylko będę to przypominał, ale będę ich bronił w tych decyzjach.
0: Mówił szef MON-u i podkreślał, że rząd nie zejdzie z drogi wspierania Ukrainy.
3: Pomoc dla Ukrainy jest naszym strategicznym zadaniem wynikającym z racji stanu Rzeczpospolitej. Granica bezpieczeństwa przebiega na froncie ukraińsko-rosyjskim. Im więcej strąconych pocisków, im więcej zniszczonych dronów Federacji Rosyjskiej, tym Polska bezpieczniejsza.
0: Przypomnę, decyzję o tajnieniu informacji o skali wsparcia dla Ukrainy szef MON-u podjął w niedzielę. Zapadła po komentarzach polityków opozycji, m.in. Krzysztofa Bosaka. Polityk sugerował, że Polska w tajemnicy przekazała Ukrainie pociski do systemu Patriot.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: 3000 zł nagrody za pomoc w namierzeniu właściciela agresywnych psów. Grupa 4 czworonogów wdarła się na teren ośrodka szkolno-wychowawczego w Niemienicach w powiecie opatowskim i zagryzła 2 alpaki. Policja szuka teraz ich właściciela.
4: W tym momencie ustalamy miejsce ich przebywania. Dostajemy sygnały od mieszkańców. Wszystkie są weryfikowane. W tym kierunku są prowadzone nasze czynności, aby dotrzeć do właściciela tych zwierząt.
0: Mówi nam Katarzyna Czesna-Wójcik, rzecznik Policji Powiatowej w Opatowie, i dodaje.
4: Prowadzimy teraz postępowanie w kierunku nietrzymania zwierząt na uwięzi. Jest to wykroczenie z artykułu 77 Kodeksu Wykroczeń, które obarczone jest karą grzywny do 1000 zł. Natomiast jeżeli chodzi o zadośćuczynienie za poczynione szkody, w sytuacji, kiedy ustalimy właściciela tych zwierząt, będzie to postępowanie toczone na drodze cywilnoprawnej.
0: Zagryzione zwierzęta Bolek i Lolek, bo tak miały na imię, od lat pomagały w terapii dzieci z autyzmem i porażeniem mózgowym.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pogoda.
7: Piękna jesień tego lata, proszę Państwa, od 14 stopni w Suwałkach i Olsztynie, przez 16 w Warszawie i Łodzi, do 17 we Wrocławiu. Tak wygląda poranek, do tego wszędzie pochmurno i deszczowo. I te chmury oraz deszcze pozostaną właściwie na terenie większości naszego kraju przez cały dzień, a na termometrach od 16 w Gdańsku, 19 w Bydgoszczy, 20 w Poznaniu i Warszawie, do 23 stopni w okolicach Wrocławia, Katowic i Krakowa.
8: Mhm. Czyli kalosze.
9: Otóż to, drodzy Państwo, jak do mundialu. O! Bardzo się cieszę, że o mundialu, bo do mundialu wrócimy dosłownie na sekundę. Stany Zjednoczone wyleciały z tego mundialu, mimo że prezydent Trump anulował czerwoną kartkę dla amerykańskiego zawodnika. Byliśmy, drodzy Państwo, jedyną stacją radiową, która była przy rozmowie Donalda Trumpa z Infantino, z tym z FIFA. Jak go Trump przekonywał, że ich zawodnik musi grać. To posłuchajcie zresztą, bo tam Infantino mówi, że nie, no nie można, bo przepisy, a Trump na to...
10: Żadne takie. On ma grać. Drużyna ma grać na niego, on ma strzelać.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski.
12: Od 6 do 9
11: w Esce Rock.
13: Ej, chłopaki, a skąd się wzięło w ogóle sędzie kalosz?
7: Grali w deszczu. Proszę Państwa, dzisiaj jeszcze reasumpcja meczu przed nami, USA-Belgia, i tak do skutku, aż Stany Zjednoczone wygrają, a my dzisiaj rozmawiamy o tym, w czym byliście dobrze za dzieciaka.
9: To w rządzeniu zapewne. Michale, co tam u ciebie?
0: Ja tam w kaloszach nie chodziłem, w gumiakach.
13: W gumiakach?
0: To nie to samo?
13: Nie, chyba nie.

0: Doprawdy wspaniale jest wstać o 5:30 rano, ale jeszcze wspaniale jest zaraz potem położyć się do łóżka i spać jeszcze 3 godziny.
1: SK Rock.

0: My, drodzy Państwo, dzisiaj mieliśmy z Wami porozmawiać, będziemy o tym rozmawiali, w czym byliście dobrzy za młodu jako dzieci, ale pozwólcie, że zaczniemy od czego innego.
1: Pozwalam. Proszę.
0: Bo wyszedł temat sędziego i mundialu i gumioków, prawda?
2: Sędzie Kalosz, no.
0: I nasi słuchacze zwracają nam uwagę, uwaga.
3: Dzień dobry. Po pierwsze nie gumiaki, tylko gumioki, a po drugie to samo.
0: Dziękujemy. Dziękuję. Dziękujemy.

0: Kalosz.
1: Okej, dobra, jak zostało, że sędzia Kalosz. Fantastyczne to
0: tak
1: jest.
0: Zostało.
1: Ja uważam, że to byłoby świetne na tłumaczenie na przykład na mundial jakiś właśnie międzynarodowy, który się teraz odbywa, żeby do nich mówić, że to sędzia Kalosz. Myślę, że zwariowaliby zupełnie.
2: Dobrze, że nikt jajkiem nie rzucił, bo byłby sędzia Jajosz.
0: No dobrze. Ten kawałek.
2: Dobrze robię. No czekajcie, temat od niego wprowadzili.
0: Jak to nie? Rozmawiamy, to nie? Drodzy Państwo, dzisiaj o tym, w czym byliście dobrzy za młodu. Pan Wojciech w żartach.
1: Tak, to prawda. A ja z kolei byłam dobra w bieganiu właśnie w kaloszach po
0: kałużach. A Artur Rojek dobry był w objęciach.

0: reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
0: Reklama.
4: ESC Rock.
5: Gramy dla Was najlepszą.

0: Dlaczego my dzisiaj pytamy was, czym byliście dobrzy jako dzieci? Okazuje się, że w 1957 roku 16-letni Pele zadebiutował w drużynie narodowej Brazylii, strzelając gola w rozegranym w Rio de Janeiro meczu z Argentyną.
1: Z kolei w 1985 roku niemiecki tenisista Boris Becker w wieku 17 lat został najmłodszym w historii zwycięzcą turnieju w Wimbledonie. Wiemy, że redaktor Konrad był prawie, że na tej samej ścieżce tenisowej.
0: Tak, on był taki, wiesz, kondzio Becker po prostu. No to było tak, niesamowite.
2: W 90 roku miałem szansę wygrać Wimbledon, ale wtedy nie pojechałem, bo miałem kontuzję.
1: Tak właśnie myślałem, że tak się potoczyła twoja historia, a potem zostałeś radiowcą, tak?
2: Tak było.
0: Słuchajcie, Mateusz na naszym skorokowym Facebooku napisał, w czym byłeś dobry jako dziecko? Umiałem wymienić wszystkich cesarzy zachodniego Rzymu z datami. Kurczę, dobry był. Ja na przykład byłam świetna w eksplorowaniu drzew. Generalnie ciężko było mnie z tego drzewa ściągnąć.
1: O, super. Ja na przykład sobie świetnie radziłem, no może świetnie to duże słowo, ale całkiem dobrze sobie radziłem w szkole z analizą i interpretacją wierszy różnych polskich wieszczów.
2: Naprawdę? O.
1: Tak. Ale już nic nie pamiętam.
2: Tak, brawo. Znaczy ja też mi się wydaje, że dobrze sobie z tym radziłem, z tym, że nie do końca, jak zrozumiałem po latach, pani od polskiego była tego samego zdania. Bo wiesz, jeżeli ktoś tak zinterpretował wiersz, a nie inaczej, no to wara ci uczniu od tego, żeby zmieniał tę interpretację.
0: Nie, trzeba było taką interpretację, jaką ma pani od polskiego, bo inaczej siada i pała.
2: Otóż to. W czym, drodzy państwo, wy byliście dobrzy za dzieciaka?
3: Kądziu, o podobnego wieku jesteśmy. W czym my mogliśmy być dobrzy w czasach, kiedy dorastaliśmy? No w kombinowaniu. Nic nie było, a trzeba coś było wokół siebie tworzyć.
0: No mówię, trzeba było się bawić patykami i tak właśnie Kądzio udawał, że gra w tenisa.
1: Kądzio mi zostało.
2: Dokładnie, do dzisiaj mi to zostało. Ja ciągle kombinuję, jak tutaj robić, żeby się nie narobić. 6 na 9.

0: Ja Państwa zapraszam na mały pit stop do garażu, a zaraz potem Michał Poklękowski.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Tak, w motoryzacji nagle się okazuje, że mamy sentymenty. Mamy Renault 5, mamy, wiesz, mamy retro zegary w ID Polo i to mi się podoba.
1: Łukasz Bąk.
3: Pierwsze statystyki wskazują na to, że liczba przypadków jazdy bez zapiętych pasów zmniejszyła się o ponad 85%, a korzystanie z telefonu podczas prowadzenia spadło o 88%.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja.
6: Eska Rock. Raport.
7: Zapraszam. Wicepremier szef MSZ-u Radosław Sikorski w wywiadzie dla CNN wyraził nadzieję, że jego publiczne ostrzeżenia dotyczące możliwych rosyjskich prowokacji odwiodą Rosję od jej zamiarów. Zaznaczył też, że ma zaufanie do Stanów Zjednoczonych jako sojusznika Polski. Cała wyspa utonęła w ciemnościach. Kuba, licząca prawie 10 milionów mieszkańców, została wczoraj całkowicie pozbawiona prądu z powodu awarii krajowego systemu energetycznego, poinformowało państwowe przedsiębiorstwo Union Electric. Cytowane przez agencję AFP zapewniło, że stara się znaleźć przyczynę tego blackoutu.
6: To jest raport.
7: Z powodu aktywności wulkanu Etna lotnisko w Katanii na Sycylii jest zamknięte. Część przelotów przekierowano do Palermo. Dla turystów uruchomiono specjalne transfery. Normalnie funkcjonuje natomiast lotnisko w Comiso, znajdujące się w odległości 90 km od Katanii.
8: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
6: SK Rock Sport.
7: Mundial już bez gospodarzy. Reprezentacja USA przegrała z Belgią 1-4, a to oznacza, że ostatni z gospodarzy mundialu pożegnał się z mistrzostwami świata. Rywalem Belgów w ćwierćfinale będzie Hiszpania, która 1-0 wygrała z Portugalią. Bezbłędni polscy koszykarze w Tauron Arenie w Krakowie pokonali Holandię 92-84 i pierwszą rundę eliminacji do mistrzostw świata zakończyli z kompletem zwycięstw. Mecz z trybun oglądało ponad 8 tysięcy kibiców.
9: Jak tam atmosfera na trybunach?
10: Bardzo dobrze, świetna zabawa.
11: Uwielbiam Polskę, kibicuję im z całego serca i niech radio wie, że wszyscy, którzy tu są, kibicujemy i wierzymy do końca.
7: Przed meczem ogłoszono przedłużenie kontraktu z trenerem reprezentacji Polski Igorem Miliciciem.
8: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
1: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski, SC Rock.

0: Dzisiaj pytamy Państwa, w czym byliście dobrze za dzieciaka. Idę o zakład, że Aśka oprócz tego, że była dobra w zdzieraniu kolanów. Kolan! To też zbieraliście wszyscy wokół stołu i Aśka wtedy opowiadała historię.
1: Słuchajcie, ale bo to nie jest żart, to jest wszystko prawda. Od północy, od strony Kanady nadciąga inwazja zwierząt, która przyniesie straty w uprawach i naruszenie równowagi biologicznej i mało tego jeszcze choroby przyniesie. To są super świnie, mieszańce dzików i świń domowych, które stały się plagą w Ameryce Północnej. W Kanadzie ich populacja wymknęła się spod kontroli, a przyrodnicy w Stanach Zjednoczonych opisują to jako jedno z największych wyzwań, przed jakimi staną w najbliższych tygodniach. To są te super świnie, które tuptają od Kanady prosto do USA. No i już teraz ponoszą w związku z tą inwazją super świń poważne straty w rolnictwie i mają one sięgać nawet 1,6 mld dolarów.
2: Słuchajcie, uporządkujmy fakty, tak? Mm-hmm. Najpierw Donald Trump grozi i obraża Kanadę.
1: Tak.
2: A teraz Kanada wysyła super świnie.
3: Co za przypadek?
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: Dziś rozmawiamy z Państwem o tym, w czym byliście dobrzy za dzieciaka. Dave Grohl, którego przed chwilką słyszeliśmy w zespole Foo Fighters, już od lat młodzieńczych śmigał na deskorolce, chodził na koncerty punkowe i rockowe, no i zaczął grać na gitarze, a potem na perkusji. I tak też się potoczyło jego życie.
1: Ciekawe, w czym dobra jest jego córka na przykład.
2: Prawda? No ale zobacz, śmigał na deskorolce na przykład. Ja z kolei w wieku 5 lat śmigałam na motorynce. To był super sprzęt, że można było dosięgnąć do, wiesz, do ziemi w ogóle na takim małym mikro śmiesznym czymś, ale rzeczywiście śmigałam jak szalona po wszystkich trawnikach.
1: Nasi słuchacze, jak się okazuje, też byli dobrzy w śmiganiu.
3: Ja z tych motoryzacyjnych wątków to naprawdę sobie chyba nieźle radziłem, bo już jako 7-latek dostawałem złożone z połamanych motocykli kartingi, które składało się, atestowało właśnie w barwach Automobil Klub Rzemieślnika w miejscu, gdzie obecnie jest ośrodek egzaminowania kierowców. To były piękne czasy, kiedy dostawałem jako pierwszy złożonego gokarda, żeby powiedzieć, co trzeba poprawić.
2: No, mój brat, pamiętam, dokładnie w tym samym miejscu śmigał na Simpsonkach, no i też szlifował swoje umiejętności. Dobrze, że w ogóle takie miejsca były wtedy za dzieciaka.
0: A Państwo, w czym byliście dobrzy, w czym sobie dobrze radziliście? Czekamy na Wasze głosówki.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: A ja dzisiaj sięgnąłem do kategorii Moto News.
2: O!
1: Tytuł: napompowałeś opony, a kontrolka nadal świeci? Powód może cię zaskoczyć. Słuchajcie, no i zaskoczył, bo brakowało benzyny, a nie powietrza. Naprawdę!
2: Doskonale. Zaskoczyłeś mnie też i to bardzo. Tymczasem Marcin Miller zgarnia 40 tysięcy złotych za półgodzinny występ na weselu, a najwięcej zapłacono mu 4 razy tyle. Kłócili się o mnie, mówi, no pewnie, że się kłócili. Po prostu ktoś mu zapłacił 4 razy tyle, że pan już nie śpiewał.
3: Słuchajcie, u mnie z kolei Klaudia Halejcio. Klaudia Halejcio, która wspomina swój panieński i tak mówi o życiu po ślubie z Oskarem. Polecam każdemu. Kurda, ja wybrałem życie z Justyną.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
5: Reklama.
6: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
5: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
6: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
5: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
6: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
7: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: Reklama.
8: Eskaro.
5: Gramy dla was.

0: Przekazywany Ukrainie sprzęt nie osłabia bezpieczeństwa Polski, to zapewnienie od szefa MON-u. Cristiano Ronaldo i Portugalia żegnają się z mundialem, to pożegnanie we łzach.
1: SK Rock. Raport.
0: Minuta po siódmej. Michał Poklękowski, zapraszam. Każda decyzja o przekazaniu uzbrojenia Ukrainie jest poprzedzona oceną polskiego wojska i konsultacjami z sojusznikami, zapewnia szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz i podkreśla, że przekazywany sprzęt nie osłabia bezpieczeństwa Polski. Wicepremier szef MON-u na specjalnie zwołanej konferencji przekazał szczegóły donacji, jakie od czasu wybuchu pełnoskalowej wojny Polska przekazała Ukrainie. Co mówił minister obrony? O tym Mateusz Gołębiewski.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że możliwości obronne Polski nie zostają naruszone. W przypadku pocisków do baterii Patriot przekazanie odbyło się na wniosek NATO, a nad bezpieczeństwem kraju prócz polskich żołnierzy czuwają również sojusznicy.
3: Dzisiaj w Polsce stacjonują na przykład systemy Patriot holenderskie.
2: Szef MON przypomniał również, że Polska nie tylko przekazuje uzbrojenie, ale też otrzymuje wsparcie od Ukrainy. Tak było na przykład przy przekazaniu myśliwców MiG-29.
3: Polska zaoferowała Ukrainie możliwość przekazania samolotów w zamian za udostępnienie wybranych technologii dronowych.
2: Według ocen polskiego sztabu generalnego oraz amerykańskiego dowództwa w Europie przekazana liczba rakiet Patriot nie wpłynęła na zdolności obrony powietrznej Polski.
0: Przypomnijmy, decyzję o odtajnieniu informacji o skali wsparcia dla Ukrainy szef MON-u podjął wczoraj. Wszystko po tym, jak opozycja zarzuciła rządowi, że w tajemnicy przekazał drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot, jedyne na wyposażeniu polskiej armii, którymi zwalczać można rosyjskie rakiety Iskander.
4: To jest raport.
0: Po dramatycznych wydarzeniach w Warszawie ruch prokuratury ruszyło śledztwo w sprawie wczorajszego wypadku, niedzielnego wypadku autobusu miejskiego w rejonie Ronda Zesłańców Syberyjskich. Autobus linii 186, zderzył się z tramwajem i 14 samochodami, po czym wjechał do przejścia podziemnego. 6 osób zostało rannych. Sprawę śledzi Krzysztof Połowecki.
5: Prokuratura bada sprawy pod kątem sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa w ruchu lądowym. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów, a kierowca został zatrzymany do dyspozycji organów ścigania.
6: Na tym etapie planujemy tylko i wyłącznie przesłuchanie go w charakterze świadka.
5: Mówi nam rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba. Z relacji kierowcy wynika, że autobus mógł ulec awarii technicznej.
7: Kierowca wskazywał, że miał problem w ogóle z hamowaniem.
5: Mówi Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Miejskie zakłady autobusowe w oświadczeniu przekazały, że nie będą komentowały sprawy do czasu uzyskania możliwości dokładnego sprawdzenia pojazdu. Spółka ucina też pojawiające się w przestrzeni publicznej spekulacje i zaznacza, że nie można zdalnie przejąć kierowania autobusem.
0: Kierowca autobusu był trzeźwy, badanie narkotestem również dało wynik negatywny.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Po ostatnim gwizdku nie krył łez, właściwie zalał się łzami. Cristiano Ronaldo i Portugalia żegnają się z mistrzostwami świata. W 1/8 finału lepsza okazała się Hiszpania, która wygrała 1-0. Po meczu Ronaldo, jeden z najlepszych piłkarzy w historii futbolu, przyznał, że był to jego ostatni mundial.
8: Dałem
0: z siebie wszystko i odchodzę z czystym sumieniem. Taka jest piłka nożna, takie jest życie piłkarza. Czasami wygrywasz, czasami przegrywasz i trzeba iść dalej. Prawda jest taka, że to były moje ostatnie mistrzostwa. Znajdę czas na bycie z rodziną, będę miał też czas, żeby się zastanowić i uniknąć pochopnych decyzji. Portugalia żegna się z mundialem. Ale żegnają się też Stany Zjednoczone, które przegrały z Belgią wysoko 1-4. Dziś kolejne mecze 1/8, Argentyna-Egipt o 18, o 22 Szwajcaria-Kolumbia.
9: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Pogoda.
11: Ja to tylko pamiętam, że gdzieś powstał jakiś bardzo paskudny pomnik Ronaldo. Taki, co on na nawet Teneryfie. Sam nie mógł patrzeć.
12: Albo
11: na to.
12: Gdzie indziej.
13: Ja pamiętam, jak Cristiano Ronaldo założył kanał YouTube i Michał zachęcał do tego, żeby skrybować.
8: Tak było.
11: Świetna pogoda.
13: Złośliwcy.
12: Pamiętam jak dziś.
13: Proszę Państwa, około 15-16 stopni o poranku, w ciągu dnia dzisiaj maksymalnie od 16 w Gdańsku, 19 w Bydgoszczy, w Poznaniu stopni 20, 20 również w Warszawie i Łodzi, 23 we Wrocławiu oraz Katowicach i Krakowie, wszędzie pochmurno, deszczowo, niefajnie.
12: No właśnie, docierają do nas pierwsze opinie tych wypoczywających nad Bałtykiem a propos pogody.
14: Jesus fucking Christ, co za gówno!
9: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
16: 6 na 9. Zientarska, Olszewski, Góralski.
17: Od 6 do 9 w SRO.
12: W czym byliście dobrzy jako dzieci?
11: Ja na przykład bardzo świetnie wkurzałam moich rodziców.
13: Słuchajcie, przepraszam, ale jakiś gość patrzy na mnie nienawistnym trochę.
12: Michał, w czym byłeś dobry, powiedz?
0: Dawaj. Nie, zawsze ciepło na Wojtka patrzę.
12: No. Ja umiałem zmrozić wzrokiem.
13: Ciepłym.
12: Zostało mi do dzisiaj.

0: Becker wygrywał już Wimbledon. Jak ja miałem lat 16 albo 17, to za przeproszeniem, jak umiałem babolem pstryknąć przez całą klasę, to już był sukces.
1: My nie, no błagam się. Myśmy generalnie chyba jednak rozrabiali, kombinowali. Właśnie ja to jeździłam na różnych dziwnych sprzętach. Pamiętam, wytargiwałam swojego Simpsona zimą, zakładałam pod wszystko gazety, tak? Upychałam, żeby mi nie było zimno i odpalałam go z kopa 70 razy i w końcu robiłam sobie właśnie po podwórku jakieś rajdy przez śniegi. Dziwne to były czasy.
2: No ale nie umniejszaj sobie, Kondziu. Wiemy przecież dobrze, że byłeś niedoszłym tenisistą. Jiu-jitsu, a dzisiaj robisz różne dziwne chwyty na antenie niedozwolone.
0: To prawda, a propos tej bardzo wczesnej bielizny termicznej, o której mówiła Aśka,
1: gazetki.
0: To faktycznie było tak, bo ja też miałem kolegów, którzy wtedy ujeżdżali Simpsony i nie tylko, że to jest niewiarygodne, bo wielu młodzi mogą tego nie zrozumieć. Pod normalnie kurtkę albo jakieś odzienie wierzchnie wkładało się gazetę tutaj na klatę piersiową, żeby nie przewiewało.
2: Chyba, że tak robią na Tour de France.
0: Do dzisiaj.
2: No prawda.
0: Ja patrzę on gazetę.
2: Oczywiście, ja myślę, że on poczytać, jak tak długo jedzie.
1: Ale rozumiem, że w jiu-jitsu nie musiałeś upychać sobie gazet w nic, tak?
0: W jiu-jitsu nie, ale teraz rozumiem, czemu Wojtek zbiera te super ekspresy. Drodzy Państwo, a jak tam u Państwa? W czym dobrzy byliście za młodu?
3: Cześć, tu Tomek Motorniczy z Krakowa. Ja tu za dzieciaka dobry byłem w bójkach. Pamiętam taką sytuację w drugiej klasie szkoły podstawowej. Końcówka lat 80., początek 90., religia w salkach katechetycznych. Wracam po religii, oko podbite. Matka mnie wzięła za rękę, no bo musiałem się przyznać, od kogo dostałem. Zachodzimy do kolegi, pukanie do drzwi, otwiera matka kolegi. No i moja mówi do tamtej drugiej: popatrz, co mu zrobił, nie, że go tak mocno nie bije. A matka zawołała kolegę, wyglądał trochę gorzej niż ja. No chyba se żartujesz, powiedziała. Już więcej matka ze mną nie chodziła na skargi, żeby mnie tak mocno nie bił.
2: Jezu, ale taka bójka na religii to jakaś krucjata.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Oj, ciekawe, czy udało się obronić święte miasto. Co tam gramy, Asiu?
1: Przepraszam, ale troszkę się zgotowałam. Suede teraz i Emotionally Unavailable.
0: Wojta, zbierz te gazety, przydadzą się. Zimno jest, żona wygoni z domu na balkon.

0: Reklama.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik

0: zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był Dobry Rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
1: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy Rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
2: Reklama.

0: Ja za dzieciaka dobry byłem w oglądaniu Shreka.
1: O, daj spokój, to jest w ogóle mistrzostwo świata. Moje dziecko też było świetne w oglądaniu Shreka.
2: Tak, ja byłem dobry w oglądaniu Shreka, jak już byłem dorosły niestety.
0: Właśnie. No, to też fajnie.
1: O tym mówię właśnie. Ja słuchajcie, byłam bardzo dobra w gubieniu rzeczy. Wielokroć gubiłam moje cukrzyki od samochodu. Kiedyś na przykład skacząc z kutra na kuter na wkuźnicy na Helu, usłyszałam takie plum, a w kieszeni miałam kluczyki od jego samochodu, bo w tym samochodzie uwielbiam się bawić.
2: Pamiętam, jak byliśmy na Mazurach, też kolega skakał z żaglówki na żaglówkę i też usłyszeliśmy plum, to nie były kluczyki. Mój no. Kolega.
0: Co zrobić? Trudno. Ale kolegom trudniej odpalić samochód. Aha. Proszę Państwa.
1: O nie wiem, jak dobrze pcha.
2: Słuchaj, poczekaj. A propos odpalić, to chyba mam coś. W czym byliście dobrze za dzieciaka? Tu jest coś o wybuchach.
3: Za dzieciaka najlepszy byłem w wymyślaniu i realizowaniu wszelkich możliwych głupot, głównie motoryzacyjnych i wybuchowych. Cud, że nikomu się nic nie stało.
1: Próbował rzucić saletrę do baku, czy jednak odpalić kolegą?
0: Obie opcje dosyć ryzykowne. Co jeszcze?
4: A ja dobrze trzymałam ojcu latarkę.
2: Wow! To pani! To już wiemy kto!
5: 6 na 9 w S Rock.

0: Dziś razem z Państwem rozmawiamy sobie o tym, w czym byliście dobrzy za dzieciaka, w czym dobrzy za dzieciaka byli muzycy i artyści. O tym opowie wieczorem Jarosław Jerajewicz, a za chwilę Michał Poklękowski zaprosi do raportu.
1: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
1: Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
2: Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Michał Poklękowski, zapraszam. Jedna osoba zginęła w zderzeniu auta i ciężarówki we wtorkowy poranek w Jastrowiu, to w powiecie złotowskim. Krajowa 11 jest aktualnie zablokowana. Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji i prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie rozbili grupę przestępczą, która zajmowała się wyłudzaniem odszkodowań komunikacyjnych. W sumie za fikcyjne kolizje mieli dostać 500 000 złotych odszkodowań.
3: To jest raport.
4: Spółka neurochirurgów nieoficjalnie opłacała pielęgniarki za pracę w sali operacyjnej. Aparat rentgenowski, którym wykonywano zabiegi, nie był dopuszczony do użytku w sali operacyjnej szpitala. Pisze o tym dziś Wirtualna Polska, kontynuując temat nieprawidłowości, potężnych nieprawidłowości w szpitalu w Mogilnie.
1: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
3: SK Rock Sport.
4: Portugalia i USA poza mundialem. Portugalczycy przegrali z Hiszpanią 0-1. Jak przyznał po meczu Cristiano Ronaldo, były to jego ostatnie mistrzostwa świata. 41-latek nie wspomniał nic jednak o zakończeniu reprezentacyjnej kariery. Przygodę USA z turniejem zakończyła za to reprezentacja Belgii, która wygrała ze Stanami 4-1. Pogromczyni Igi Świątek już poza Wimbledonem. Aleksandra Ela, która w trzeciej rundzie wyeliminowała polską tenisistkę, przegrała z Włoszką Jasmine Paolini. Dziś w Londynie ruszają ćwierćfinały.
1: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
2: 6/9 w SC Rock. Ziętarska, Olszewski.

0: to know you.
1: Jak ten czas zasuwa, drodzy państwo, cały czas rozmawiamy sobie o tym, w czym byliśmy dobrzy za młodu.
2: Tak, to prawda. Ja nie wiem, w czym dobry był za młodu 5-letni słoń morski Neil, ale myślę, że w tym samym dokładnie, w czym jest świetny teraz. Otóż jest to ważący ponad tonę, 5-letni gość, czyli nie mały, i powrócił na ulicę tasmańskich miejscowości. To jest niesamowite, co on robi. On uderza potężnym ciałem o drzwi garaży, prowadzi bójki z samochodami, pokłada się na środku uli z prywatnych posesji. Ja swoją drogą wiem, że one akurat w tym czasie gdzieś tam zrzucają sierść i strasznie ich swędzi. W związku z tym on jakoś sobie upodobał, 12 raz na tasmańskie wybrzeże wrócił, gdzie się urodził, ale właśnie upodobał sobie nie dzikie plaże, tylko sąsiedztwo wszystkich ludzkich siedzib. Ludzie już go znają, jego aktywność uwieczniana jest na platformach społecznościowych. Zrobiła z niego absolutnego celebrytę, słuchajcie, ma 1 400 000 fanów.
1: Żartujesz.
2: W mediach społecznościowych, tak jest. No i tak chodzi sobie po ulicach, ociera się o te samochody, robi różne dziwne rzeczy i władze Australii, jak co roku, apelują o poszanowanie prywatności Nila.
1: A w związku z tym, że Eskarok wychowuje, uczy i bawi, to wiecie, jak jest słoń morski po angielsku?
3: No tak.
4: Huja Navy! Huja Navy!
5: Poranne 6 na 9 w Eskarok. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
6: Dzień dobry państwu, Krzysztof Sługowski.
7: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
8: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
9: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
10: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
11: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
5: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
12: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
13: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: Reklama.

0: A ja sobie wpisałem, w czym byłeś dobry jako dziecko. I wiecie, co mi napisał?
1: Co ci napisał?
0: Jako sztuczna inteligencja nigdy nie byłem dzieckiem. Nie dorastałem i nie mam osobistych wspomnień.
1: Boże, jakie to smutne.
2: Ja naprawdę też się stary urodziłem. No. Od razu.
1: To prawda.
0: Jednak, jeżeli spojrzeć na moje wczesne wersje, to od początku najlepiej radziłem sobie z kilkoma konkretnymi zadaniami. Analiza tekstu, tłumaczenie języków, matematyka i kodowanie.
2: I podsłuchiwanie użytkowników.
0: No, otóż to. No,
1: trochę przerażające, słuchajcie. I ona, ta sztuczna inteligencja, nie ma bladego pojęcia, jak smakuje czekolada, a że dzisiaj jest Światowy Dzień Czekolady, to od razu ręka do góry, kto był dobry w czekoladę jak za dziecka?
3: Ale jest też rzecz, w której dobry to jest mało powiedziane. Słodycze znajdowałem wszędzie. Nie można było przede mną schować nigdzie słodyczy. Wchodząc do domu, potrafiłem powiedzieć mamie, że kupiła michałki i pytałem, gdzie leżą. A jak było ptasie mleczko, to potrafiłem zjeść całe, zostawiając jedną kostkę. Natomiast pudełko nadal było oryginalnie zamknięte i zafoliowane.
4: Albo jak się zje bardzo, bardzo, bardzo dużo czekolady, to też można wpaść w takie dziwne, fajne stany. Gdyby państwo o tym wiedziało, słuchajcie, to od razu by próbowali to zdelegalizować. Czekoladę na przykład, gdyby zdelegalizowali. Jakaś długa przerwa w szkole, pełno dzieciaków przy sklepiku szkolnym, nagle wpada 5 komandosów. Na ziemię, wy małe spumy! Na ziemię! Rzuć Michałka! Powiedziałem, rzuć Michałka!
5: 6 na 9 w SC Rock.

0: szkoda, gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: To co, ja czy Jasia?
2: No proszę bardzo.
1: Proszę Państwa, tak prezentują się wnętrza piętrowego domu Joanny Racewicz. Duże przeszklenia, wszechobecna biel i fortepian na środku salonu. No i od teraz u pani Joanny wszystko gra.
3: Taylor Swift i Travis
2: Kielce? Proste, no, scyzorek.
3: Wygłosili właściwie 20-minutowe przysięgi ślubne. Goście dostali haftowane chusteczki do ocierania łez. Słuchajcie, 20 minut. Mnie żona w 20 sekund podczas przemowy oszukała co najmniej kilka razy.
2: W sensie, ja mam sprawę teraz poważną, czy do rozkminy. Zdesperowana Ola Nowak zakopała kiełbasę, żeby odgonić deszcz przed jej włoskim ślubem w plenerze. I ja jednak twierdzę, że ona tę kiełbasę zakopała, żeby potem ją wykopać na poprawiny.
1: No ale z Colim chyba nie byłby zadowolony, co?
3: A co z kiełbasą zrobił pan młody, nie wiemy.
0: To jest jakaś porażka.
4: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimiernication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega już w księgarniach.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Prokurator postawił zarzut 19-latkowi, który w niedzielny poranek doprowadził do tragicznego w skutkach wypadku drogowego w Świętokrzyskiem. Ukraina wystrzeliła w nocy w kierunku Moskwy ponad 430 dronów.
2: Eski Rock. Raport.
1: 8 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Ważą się losy minister zdrowia i prezesa NFZ-u. Donald Tusk czeka na ich rekomendacje dotyczące zmian w ochronie zdrowia. To skutek afery w szpitalu południowym na Ursynowie w Warszawie. Jeśli propozycje się nie pojawią, szef rządu zapowiada decyzje, w tym te personalne. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, rozmawiałeś z młodymi lekarzami, co oni na to?
3: Zdaniem przewodniczącego porozumienia rezydentów doktora Sebastiana Goncerza planu naprawczego dla systemu ochrony zdrowia nie da się przygotować w kilka dni.
4: Ale miało się na to całą kadencję.
3: W grę wchodzą dymisje, jednak jak przyznaje mój rozmówca, same roszady na stanowiskach nie naprawią systemu.
4: Przede wszystkim te sytuacje powinny prowadzić do nie tylko do kary, ale przede wszystkim do zmian systemowych. Bo tego oczekują i to, że zdymisjonują piątego ministra z rzędu nie sprawi, że pacjenci będą mieli lepszą sytuację na SOR-ach za rok.
3: A z raportu nowy kontrakt społeczny dla ochrony zdrowia przygotowanego przez Human Answer Instytut i Centrum Adama Smitha wynika, że Polacy chcą reformy organizacji ochrony zdrowia, a nie rozliczania lekarzy.
2: To jest raport.
1: Po tragicznym wypadku zarzuty i wniosek o tymczasowy areszt. Prokurator postawił zarzut 19-latkowi, który w niedzielny poranek doprowadził do tragicznego wypadku drogowego w miejscowości Wólka Żabna w Świętokrzyskiem. Kierowca miał blisko promil alkoholu w organizmie.
5: W toku tego postępowania przedstawił zatrzymanemu 19-latkowi zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym w stanie nietrzeźwości.
1: Mówi nam prokurator Daniel Prokopowicz. Sprawcy grozi od 5 do nawet 20 lat więzienia. Przypomnę, że w wyniku wypadku poszkodowane zostały 4 osoby. Jeden z pasażerów nie żyje, a 18-latek walczy o życie w szpitalu. Mer Moskwy Siergiej Sobianin podał, że Ukraina wystrzeliła w nocy w kierunku miasta ponad 430 dronów. Przekazała agencja AFP, zauważając, że ostrzał nastąpił na krótko przed szczytem NATO w Ankarze. Według rosyjskich mediów to jeden z największych ukraińskich ataków dronowych w ostatnich 2 latach.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Jeszcze ewakuacja we Wrocławiu. Tak będzie w najbliższych godzinach. Podczas prac ziemnych robotnicy znaleźli niewybuch z czasów II wojny światowej. To w okolicy ulicy Trzemeckiej. Kogo dotyczy akcja ewakuacyjna?
6: To blisko 3000 osób w promieniu około 300 metrów od miejsca odnalezienia niewybuchu. Najpóźniej do godziny 8.30 teren musi zostać całkowicie opuszczony przez mieszkańców i osoby postronne. Po tym czasie dostęp będą miały wyłącznie służby prowadzące działania.
1: Mówi nam Agata Dzikowska z Urzędu Miasta i przypomina, ewakuacja jest obowiązkowa.
6: Należy zabrać dokumenty tożsamości, telefon i niezbędne leki. Przed opuszczeniem mieszkania należy też zamknąć okna i drzwi. Dla mieszkańców wyznaczono miejsce ewakuacji w szkole podstawowej numer 14 przy ulicy Zachodniej 2.
1: Od godzin porannych w tym rejonie mogą wystąpić zmiany w organizacji ruchu oraz objazdy komunikacji.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pogoda.
9: Wspominaliśmy o tym, że dzisiaj mamy Światowy Dzień Czekolady i to jest chyba właściwie jedyny pozytywny aspekt tego dzisiejszego dnia, bo jak tak spoglądam w niebo, to wakacje na pełnej.
10: No nie, no, słuchaj, teraz wyobraź sobie wszyscy w przyczepach kempingowych i siedzący nad morzem teraz, co oni mogą robić? Mogą jeść czekoladę na przykład.
9: I słuchajmy, jak ten oszyby deszcz dzwoni letni.
11: No właśnie, to może zapytajmy specjalisty w ogóle, jak będzie wyglądała sytuacja pogodowa. Panie Marku, spoglądał pan już dzisiaj na prognozę pogody?
12: Nie patrzyłem, ale myślę, że dupa. Tak, dupa. Ciepło. Ciepło i mokro.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
14: Eska Rock 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
10: Od razu dupa. Ja bardzo przepraszam, za dzieciaka to się człowiek nie przejmował, tylko po prostu biegał po tych kałużach i miał wszystko w nosie.
9: Tak jest, a co państwo za dzieciaka robiliście najlepiej?
11: W raportach o czym?
1: Już nawet ONZ ostrzega przed sztuczną inteligencją, o tym powiemy.

0: Czym człowiek dobry był za dzieciaka? Ja sobie przypomniałam jeszcze jedną rzecz. Myśmy chyba wszyscy byli świetni w darciu się pod oknem. Mamo, rzuć piłkę! Albo Justyna, chodź na rower!
1: Ale czujesz, ja to krzyczałem, mamo, rzuć piłkę. Wojtek być może też, Aśka rzuciła, krzyczała, mamo, rzuć motorower!
2: Tak, tato, alternator się zepsuł!
0: I tak, takie, Benz! Nie, no nie z trzeciego piętra, no! Tak.
1: W czym państwo byliście dobrzy, będąc dziećmi?
3: A za dzieciaka to ja miałem taką sprytną umiejętność. Potrafiłem zrobić 65 brzuszków w ciągu minuty. No i oczywiście był kaloryfer, a później nie wiem jak to się stało, chyba przestałem używać kolgonu i wywaliło mi bębem.
2: To ładne, to doskonałe. Przypominamy, w czym byliście dobrzy za dzieciaka. Dzisiaj też, proszę państwa, mamy taką ciekawą rocznicę, bo dokładnie dziś, ale w 1881 roku we włoskim czasopiśmie dziecięcym ukazał się po raz pierwszy odcinek powieści Pinokio. No i ja też byłem całkiem niezły w kłamstewkach.
1: Naprawdę?
2: Za dzieciaka, no pewnie.
1: Nie tylko ty.
2: Zobacz, jaki mam duży nos do dzisiaj.
1: No to mamy fragment Pinokia.
4: Posłowie i senatorowie wykonują bardzo ciężką pracę dla nas wszystkich.
5: Poranne 6 na 9 w SCRO.
1: A nie, czekaj, pomyłka.
5: Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Nie, ten dźwięk się wylosował, no.
0: Dajcie spokój, miejmy nadzieję, że jakaś ewolucja będzie nas dotyczyła, tak jak Nothing But Thieves. Proszę bardzo, Evolution.

0: Za młodzika najlepszy byłem w robieniu ciapy lapy. A ciapa lapa to było błotko w każdej kałuży, która po deszczu była na podwórku. No i jeszcze grałem dobrze w piłkę. Grube na bramkę.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
2: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
3: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama.

0: Jam Wehikuł Czasu. I a propos wehikułu, to Klaudia przywiozła nam przed chwilą żelki ze Szwecji, które są w kształcie samochodzików. Ja im tu zrobiłam drogę, rozrysowałam i teraz robię wyścig. I chciałam powiedzieć, że od razu przypomniało mi się, co ja robiłam z dzieciaka. Ilość samochodzików, jakie myśmy z moim bratem posiadali, takich małych matchboxów, była niewiarygodna i oczywiście budowaliśmy tory. I ja teraz taki tor mam, o proszę bardzo.
1: Całe szczęście, że tamtych nie dawało się zjeść. Mhm.
2: Zobacz, bo no, ona już układała resoraki jeden za drugim. Ja w czasach mojego dzieciństwa to jeszcze w kapsle grałem, nie? Ale to wiecie, to
0: też
2: było dawno, dawno temu, naprawdę.
0: Też grałam w kapsle, oczywiście, że tak. No trzeba było je obciążyć plasteliną. Tak.
2: A byłaś Uwerabem czy jakimś innym kolarzem?
0: A, nie, właśnie. Nie byłam kolarzem, ja byłam państwem.
2: Aha!
0: Myśmy flagi wklejali.
2: No ale to kolarze jechali po takiej trasie z
0: piastu. Ale to u ciebie jechali kolarze, a u nas
2: drodzy
0: były
2: państwo,
0: samochodziki.
2: Czym byliście dobrzy w czasach waszego dzieciństwa?
3: Między 6 a 7 klasą podstawówki zacząłem trenować wioślarstwo i zostałem mistrzem Polski młodzików w czwórce podwójnie ze sternikiem.
2: Ty, ale czujesz pstrykać te kajaki?
1: Ale zobacz, pan masz ma wprawę, może być teraz kibicem Norwegii.
2: Dokładnie.
1: I wiosławać na trybunach.
2: Otóż to jeszcze ostatni nasz słuchacz.
4: Ja, mając kilka lat, w latach 70. z pocztówki dźwiękowej słuchanej na Bambino, nauczyłem się piosenki Czerwonej Maki na Monte Casino i chyba byłem dobry, bo katowałem całą rodzinę siedząc na kibelku i wyjąc jak kot do księżyca, czy tam jak wil, i nikt mi nie zwracał uwagi, więc chyba byłem dobry. Działo się to codziennie.
2: To musiał być Piotr Żyła.
5: Skąd to głębokie zadumanie w tobie, Piotrze?
6: Bo zimny kibel będzie.
7: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Przypominam, cały czas rozmawiamy o tym, co robiliście za dzieciaka i byliście w tym dobrzy. Za chwilkę zajrzymy do Meliny, dowiemy się, kto w czwartek będzie gościem Marcina Mellera, a potem Michał Poklękowski zrobi to, co robi najlepiej, czyli opowie nam o tym, jak wygląda dzisiejszy świat.
1: Autopromocja. Melina S. Rock.
2: Byłem kiedyś w programie Weszło. Takie piłkarstwo.
3: No, znam, oczywiście.
2: No, oglądaliśmy na żywca mecz i w pewnym momencie pojawia się taki transparent na trybunie, na kotle w Poznaniu, czyli tam, gdzie siedzą najwierniejsi kibice. Ezoteryczny Poznań. I patrzę, patrz, grabasz. Zobacz, co tutaj jest. A tak patrzę, no rzeczywiście jest. I tam jakieś już SMS-y przychodzą, a później nastąpiło dokończenie tej sentencji. Ezoteryczny Poznań. Grabarza.
4: Naprawdę?
2: Tak.
4: O Jezu, wspaniałe, wspaniałe.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie Krzysztof Grabarz Grabowski.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: Eski Rock. Raport.
6: Prezydent Karol Nawrocki, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef MSZ-u Radosław Sikorski będą reprezentować Polskę na rozpoczynającym się dziś szczycie NATO w Ankarze w Turcji. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla 7 województw na południu Polski oraz alertę od 1 do 3 stopnia przed silnym wiatrem dla 3 województw w północnej części kraju. Chodzi przede wszystkim o wybrzeże.
5: To jest raport.
6: Sekretarz generalny ONZ-u Antonio Guterres wezwał do ustanowienia globalnych zasad regulujących rozwój sztucznej inteligencji. Ostrzegł, że coraz częściej wykorzystywana jest ona także na polu walki, gdzie roboty zabójcy stają się już rzeczywistością.
7: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
5: SK Rock Sport.
6: Wieczorem poznamy ostatnich ćwierćfinalistów piłkarskich Mistrzostw Świata. O 18 na boisko wybiegną piłkarze Argentyny oraz Egiptu. Z kolei o 22 zaplanowano mecz Szwajcarii z Kolumbią. Dziś ruszają też eliminacje do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zaplanowano mecze pierwszej rundy. W eliminacjach powalczą też polskie kluby, ale Lech i Górnik zaczną w nich grę od rundy drugiej. Komplet zwycięstw polskich koszykarzy w eliminacjach Mistrzostw Świata. Polacy wygrali wczoraj w Krakowie z Holandią 92-84. Przed meczem ogłoszono, że kadrę dalej będzie prowadził Igor Milicic, który przedłużył kontrakt o kolejny rok.
8: To jest już drugie przedłużenie umowy, ale jestem naprawdę jak dziecko szczęśliwy z tą decyzją i mam nadzieję, że będzie owocna sukcesy tak jak do tej pory. Dużym celem dla mnie, wyzwaniem, to jest, żeby Polska była nie tylko w europejskim szczycie, ale i światowym.
6: Kolejne mecze koszykarze rozegrają w sierpniu w kolejnej fazie eliminacji.
7: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
1: Ziętarska, Olszewski. Góralski 6 na 9 w SC Rock.

razem się chciał chwalić. Ja bym mogę powiedzieć, że byłem słaby w czymś, jestem do dziś. Są to komputery, a to może dlatego, że wszyscy po komunii cieszyli się ze swojego Commodore i Atari, a ja się cieszyłem, bo pojechałem z tatą do Czosnowa, do Bela, po nowy czerwony kask.

0: czym tacy panowie z YouTube mogli być dobrzy w czasach, kiedy byli dziećmi? Pomyślimy.
1: Nie wiem.
0: W piłkę grali może dobrze, nie wiem. W Palanta, co tam jeszcze, co się jeszcze grało w czasach naszego dzieciństwa,
2: młodości? Na pewno człowiek się wiecznie przewracał. Ja miałam rzeczywiście zdarte kolana, właściwie zasadniczo mam do dziś. I to wygrzebywanie piachu potem z tych kolan. Ach.
1: Ale to widzisz, to cierpiały tylko twoje kolana. Przed chwilką usłyszałem drastyczną historię, jak pan z kolegami mieli zabawę, kto dalej i wyżej dorzuci jajkiem.
0: Okej.
1: I się rzucało jajkiem w blok.
0: Naprawdę?
1: I te jajka się rozbijały na ścianie, na elewacji, na parapetach, na oknach.
0: No zobacz.
1: I pan był dosyć dobry w tej zabawie, więc dorzucał do piątego piętra.
0: No tak sobie też myślę a propos tego, o czym Maśka opowiadała, no i jak to jest, wiesz, jedno zdanie, a jak może być opacznie zrozumiałe. Bo jak ty w Zielonej Górze mówiłeś do chłopaków, choć spotkamy się na żużlu, to szliście na stadion.
1: Tak.
0: A Aśka szła na kolanach.
1: No, może w Częstochowie na żużlu, to się od razu modliła.
0: A państwo, w czym byliście dobrzy w dzieciństwie?
3: Jak chodziłam do podstawówki, mój tata na śniadanie zawsze, ale to zawsze, robił mi ciepłe mleko z płatkami kukurydzianymi. Na początku nawet jadłam. Ale codziennie tego się nie dało jeść, więc kombinowałam, co by tu zrobić, żeby ojciec się nie dowiedział, że ja tego nie jem. Więc myślę, że on do dziś nie jest świadom, że ja tych śniadań nie jadłam, więc myślę, że jednak byłam dobra w chowaniu tego mleka z tymi płatkami.
2: Boże, nie wiem, co, gdzie pani chowała to mleko, ale jeśli ono pod łóżkiem na przykład, to ono potem bardzo źle pachnie.
0: Płatki zjedz, a mleczko możesz zostawić. Tak było, czy nie?
4: 6 na 9 w SC Rock.
5: Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
5: Reklama.

nazywali szarańczą, a to dlatego, że fantastycznie, najlepiej potrafiłam opierniczyć grządki sąsiadów okolicznych z truskawek, porzeczek i wszystkiego, co się dało zjeść.

0: Ja zawsze byłem dobry, za dzieciaka i za dorosłego, także w wychodzeniu z miejsc, w których nie chcę przebywać.
1: O, to i co, ale to zamierzasz już wyjść stąd i nie chcesz tu z nami przebywać już więcej?
0: Pomidor.
1: Aha, ja chciałam powiedzieć w ogóle jeszcze to, że myśmy mieli mówić o tym, w czym byliśmy najlepsi w dzieciństwie, ale wyszło na to, że generalnie większość naszych słuchaczy to niezłe rozrabiaki.
2: O, to prawda i chyba znów idziemy w tym kierunku.
3: Klatki, o co chodziło z tymi klatkami? Przerwa, 12:20, były zakłady. O nic. Po prostu zakłady były. Po prostu klasa z klasą, do tego, kto jest najlepszy. I się wybiegało się 12:20, 20-minutowa przerwa, szło się na najwyższy blok administracyjny. Jeden na jednej klatce, drugi na drugiej klatce. I kto szybciej wejdzie jak najwyżej.
2: Ja się dopytywałem, to nie było tak, że chłopaki się ścigali po schodach, no, tylko jakieś takie klatki z zewnątrz, że się potem wspinali.
1: O matko,
2: w ten sposób.
1: To jakaś poważna sprawa jest.
2: No niezbyt bezpieczna.
1: No niezbyt.
0: No, cieszymy się, że udało się dożyć do dzisiaj i zostawić nam głosóweczkę. Nie, to pan zadzwonił, prawda?
2: Czyli... Tak, pan zadzwonił.
0: No to nawet sprawny manualnie i nie tylko. Gratulujemy. Drodzy państwo, to na koniec jeszcze, w czym byliście dobrze za dzieciaka?
4: Za dzieciaka to matka nie mogła do domu zagonić. Jedyny znak życia, jaki się dawało, to się leciało pod balkon i się darło ryja. Mamo, rzuć picie.
0: No rzucała?
2: No, trzeba było tylko dobrze złapać.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
0: Jak ja krzyczałem, mamo, rzuć picie, to ona przestawała pić.

0: A kto był jeszcze skautem? Zapytam. W Polsce to byli harcerze?
1: Nie, ja nie byłam nigdy. Ja nie wiem. Trzeba było wstawać rano na obozach, jakieś robić zbiórki, stawać w szeregu. Nie.
0: Ja też ci powiem naprawdę, to wstawanie rano najbardziej mnie zniechęcało w tym byciu harcerzem. No. Dlatego w pracy, dorosłej pracy powiedziałem sobie, nie będę wstawał rano do roboty.
2: I co, nie kładziesz się spać w ogóle?
0: Otóż to. Dziękujemy za dzisiaj.
2: Dziękujemy, nie możemy się Państwa doczekać. Jak zawsze byliście najlepsi.
1: Oczywiście.
3: To było 6 na 9 w ESC Rock.
4: Składam rezygnację. Nie będę robił całkiem. Przykro mi bardzo.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w ESC Rock. W każdą niedzielę po 21.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: Reklama.

0: Wraca rotacja wojsk amerykańskich w Polsce. Takie informacje przekazał szef MON-u. Były proboszcz z Przypek w gminie Tarczyn stanie przed sądem i odpowie za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem.
1: SK ROK. Raport.
0: 9. Michał Poklękowski, zapraszam. Jest nowy trop w sprawie wypadku autobusu w Warszawie, dowiaduje się Radio SK ROK. Pojazd Solaris, przypomnę, zderzył się w niedzielę z tramwajem i 14 samochodami, po czym wjechał do przejścia podziemnego. W zdarzeniu tym ucierpiało 6 osób. Prokuratura weryfikuje, czy podobny incydent nie miał miejsca kilka tygodni temu na Śląsku i czy chodzi o ten sam model autobusu.
2: Weryfikujemy, czy chodzi o ten sam model autobusu. Konieczne również będzie uzyskanie w opinii biegłego informatyka celem zabezpieczenia danych z komputera pokładowego tego autobusu, by można było ustalić, jakie były działania podejmowane przez kierowcę.
0: Mówi rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba. Podkreśla, że w przypadku zdarzenia w Warszawie wiele wskazuje, że doszło do awarii.
2: Istnieje duże prawdopodobieństwo, że mogło dojść do poważnej awarii i tylko i wyłącznie dzięki zachowaniu kierowcy nie doszło do wielkiej tragedii.
0: O tym, że nie zadziałały hamulce, mówił kierowca od razu po tym zdarzeniu. Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Kierowca autobusu jak na razie występuje w nim w charakterze świadka.
1: To jest raport.
0: Wraca rotacja wojsk amerykańskich w Polsce. Takie informacje przekazał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Poinformował o tym podczas uroczystości podpisania w Bydgoszczy umowy dotyczącej produkcji amerykańskich pocisków manewrujących firmy Anduril. Wicepremier przekazał, że informacje w tej sprawie dostał od zastępcy ambasadora USA w Polsce oraz amerykańskiego attaché.
3: Odebrałem informację, że wraca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana i w ciągu najbliższych tygodni wypełni się rotacja wojsk amerykańskich w Polsce. Bardzo pani ambasador za tą informację dziękuję.
0: Amerykanie anulowali plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 żołnierzy do Polski w maju. Jednak po kilku dniach prezydent Donald Trump zadeklarował, powołując się na jego relacje z prezydentem Nawrockim, wysłanie do Polski dodatkowych 5000 amerykańskich wojskowych.
1: Słuchacie raportu w SCR.
0: Grozi mu dożywocie. Były proboszcz z Przypek w gminie Tarczyn stanie przed sądem i odpowie za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem bezdomnego. Akt oskarżenia trafił właśnie do sądu. O czym więcej na koniec nasza reporterka Anna Badowska.
4: Prokuratura Okręgowa w Radomiu skierowała akt oskarżenia przeciwko byłemu duchownemu. Śledczy zarzucają mu zabójstwo 68-letniego Anatola C. oraz wcześniejsze usiłowanie zabójstwa tego samego mężczyzny. Według prokuratury bezdomny przekazał księdzu swoją nieruchomość w zamian za pomoc i znalezienie mieszkania. Gdy zaczął domagać się wywiązania z tej umowy, między mężczyznami narastał konflikt. Jak ustalili śledcze, w lipcu ubiegłego roku były proboszcz miał uderzyć Anatola C. siekierą, oblać benzyną i podpalić. Ustalono również, że 3 tygodnie wcześniej miał już próbować go zabić, jednak po pojawieniu się świadka wezwał pogotowie. Biegli uznali oskarżonego za w pełni poczytalnego.
5: Pogoda.
0: We wtorek w wielu regionach pojawią się opady deszczu i będzie raczej pochmurno. Lokalnie zagrzmi, a silny wiatr da się we znaki, szczególnie w górach i nad morzem. Termometry pokażą od 16 stopni na Wybrzeżu do 25 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku.

0: Manam. Dla mnie największy zespół tamtych lat, tamtych, czyli końcówki czegoś, co nazywało się u nas socjalizmem. Eska Rock. Dzień dobry, witam serdecznie w Esce Rock w programie o nazwie Kultowe Historie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Latający bizon dla Państwa teraz. Like a whisper in the night. A potem będziemy opowiadać historię z przeszłości.

0: pan ze Sztokholmu, Eagle Eye Cherry i jego Safe Tonight. A teraz wędrujemy do Berlina. Berlina zachodniego.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: To będzie coś dla tych, którzy tak jak ja lubią takie muzyczne podróże w różne zakątki i odnajdywanie miejsc związanych z historią muzyki. Niedaleko przesiadkowej stacji berlińskiej S-Bahn Westkreuz, no i na terenie targowym znajdowało się kiedyś przed laty Eissporthalle, takie lodowisko, hala sportowa o pojemności 6 tysięcy, przepraszam, krzesełek. Halę otwarto w roku 73 i przez lata była domem miejscowych drużyn hokejowych. No ale na tej arenie odbywały się również koncerty, jak ten zespół Led Zeppelin 7 lipca roku 1980. Te 46 lat temu Led Zeppelin kończyli europejską trasę promującą ich album In Through the Outdoor, który ukazywał się rok wcześniej. Panowie zagrali pełną setlistę, na koniec żegnając się numerem, który teraz Państwu zagram. Whole Lotta Love. Jak się później okazało, był to ostatni koncert Led Zeppelin z Johnem Bonhamem w składzie. No i teraz dochodzimy do clue. Gdyby ktoś chciał zobaczyć to miejsce, w którym John Bonham wystąpił po raz ostatni, no to przykra informacja taka, że budynek został zburzony w 2001 roku i można tam się jedynie wybrać i stanąć na parkingu, który pojawił się w tym miejscu te 25 lat temu.

0: Muzycy tego fińskiego zespołu inspirowali się m.in., to doskonale słychać, zespołem Type O Negative. Him, ale stworzyli nowy rodzaj muzyki, bo sami mówili, że to co grają to jest love metal. I taka miłość rzeczywiście tutaj doskonale słyszalna w tym coverze piosenki Wicked Game. No dobrze, co przed nami, drodzy Państwo? Między innymi to, że zabiorę Was za moment na pogrzeb.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Nication. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Reklama. A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
4: Hey, this is Rob Zombie.
5: Hey, this is Tommy Lee from Motley Crue.
6: Hey, this is Barry.
7: Brad.
8: Neil.
9: And Matt from

wesoło jest. Wesoło. A teraz wędrujemy do miejsca, w którym wesoło nie jest, bo to cmentarz, Père Lachaise w Paryżu. To jest miejsce, w którym pochowano Jima Morrisona. Pamiętacie, artysta zmarł, no powiedzmy, w tajemniczych okolicznościach 3 lipca, te 55 lat temu. I miejsce pochówku artysty do dziś jest jednym z najczęściej odwiedzanych, no i też kultowych punktów, nie tylko na tym cmentarzu, w ogóle w Paryżu. Ciekawa jest rzecz, ponieważ te 55 lat temu, jak się mówi, nie przeprowadzono oficjalnej autopsji, pogrzeb zorganizowano w ścisłej tajemnicy przed mediami i fanami. Ten pogrzeb odbył się dokładnie 7 lipca roku 71, a więc 55 lat temu, i była to niezwykle skromna i pośpiesznie zorganizowana ceremonia, w której uczestniczyło, proszę sobie wyobrazić, zaledwie 5 osób z najbliższego otoczenia, w tym partnerka artysty Pamela i jego menedżer Bill Siddons.

ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: młodości pisałem wiersze o miłości. No, być może gdybym był muzykiem, pisałbym tak piękne teksty jak ten Jedwab, Róż Europy. I jak to potem często bywa, miłość przemija, ale wspomnienie uwiecznione w takich właśnie tekstach pozostaje na wieki. Róż Europy, tuż przed 10:00. Teraz będzie raport, a potem Edwin Collins.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Autopromocja.
1: Joanna Ziętarska.
3: Tak, w motoryzacji nagle się okazuje, że mamy sentymenty. Mamy Renault 5, mamy, wiesz, mamy retro zegary w ID Polo i to mi się podoba.
1: Łukasz Bąk.
4: Pierwsze statystyki wskazują na to, że liczba przypadków jazdy bez zapiętych pasów zmniejszyła się o ponad 85%, a korzystanie z telefonu podczas prowadzenia spadło o 88%.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
7: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
8: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
7: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
7: Konrad Olszewski, zapraszam.
9: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmud-Drzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.
10: We Wrocławiu wielka ewakuacja i próba podjęcia bomby z II wojny światowej. Dziś Światowy Dzień Czekolady. Okazuje się, że nie jest ona takim wcale dietetycznym straszakiem.
11: SK Rock. Raport.
10: 10:00. Michał Poklękowski, zapraszam. Prezydent oraz szefowie MONU i MSZ-u będą reprezentować Polskę na szczycie NATO w Ankarze. Ten rusza dziś wieczorem. Światowi liderzy docierają już na miejsce. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michał, jakie są główne założenia spotkania przywódców i przedstawicieli państw sojuszu?
12: Potwierdzenie jedności NATO, zwiększenie europejskich wydatków na obronność i pomoc dla Ukrainy. Kijów apeluje do partnerów o wzmocnienie obrony powietrznej i nowe pociski do systemów Patriot. W tle szczytu w Polsce mamy polityczny spór właśnie o rakiety do amerykańskich wyrzutni. Opozycja krytykuje rząd za oddanie pocisków Ukrainie. Rząd zapewnia, że nie zmniejsza to naszych zdolności obronnych. I decyzja została podjęta na wniosek i prośbę m.in. sekretarza generalnego NATO. Mogliśmy nawet usłyszeć, że za przekazanie kilku pocisków Polska miałaby otrzymać 10 razy więcej tego typu rakiet i systemów w ciągu pierwszej doby zagrożenia.
10: Oczekuje się, że w kuluarach dojdzie do spotkania m.in. prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim.
11: To jest raport.
10: Ostatnie osoby opuściły już strefę ewakuacji. Wracamy w raporcie do Wrocławia, gdzie odbywa się próba podjęcia bomby z II wojny światowej. Przypomnę, około 3000 osób musiało opuścić strefę 300 metrów w okolicy ulicy Trzemeskiej. Wczoraj podczas prac ziemnych robotnicy odkryli tam ładunek wybuchowy. Dziś od rana mieszkańcy słyszeli takie komunikaty.
13: Uwaga, uwaga! Tu policja. W związku ze znalezieniem niewybuchu przy ulicy Trzemeskiej mieszkańcy proszeni są o niezwłoczne opuszczenie mieszkań ze względu na istniejące zagrożenie wybuchem.
10: Co wiemy o znalezisku i jak będą wyglądały najbliższe godziny w strefie zagrożenia? Mówi Bartłomiej Bajek z Urzędu Miasta Wrocławia.
14: Jest to bomba lotnicza o wadze około 250 kg. W momencie, kiedy faktycznie ta strefa już będzie pusta, nie będzie tam osób przebywających, będzie bezpieczna, wtedy saperzy podejmą ładunek.
10: Nie wiadomo, jak długo potrwa akcja saperów i kiedy mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich domów.
11: Słuchacie raportu w SC Rock.
10: ma znacznie gorszą opinię niż na to zasługuje. Dziś Światowy Dzień Czekolady. Okazuje się, że nie jest ona wcale takim dietetycznym straszakiem, jak często się o niej mówi.
2: Można ją wykorzystywać na wiele sposobów, w kuchni, w kosmetyce, także w psychologii. Ogólnie czekolada to raj nie tylko dla podniebienia, ale tak dla naszego zdrowia. Chroni nasz układ krążenia, osłabia sklejanie się płytek krwi, dzięki czemu zmniejsza ryzyko zawałów serca, tak, udarów, poprawia humor.
10: Wyliczała dr Anna Danielewicz z Katedry Żywienia Człowieka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zwłaszcza gorzka czekolada bogata w kakao zawiera przeciwutleniacze i minerały, a jedzona z umiarem i ta droższa, czyli lepszej jakości, może być elementem zdrowej diety.
1: SK Rock Biznes.
10: Nie będzie obniżki stóp procentowych na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, powiedział dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych Erst Banku Polska Piotr Bielski. Jego zdaniem szanse na obniżki stóp w tym roku istnieją, ale są raczej niewielkie. Ceny gazu w Europie wzrosły najmocniej od miesiąca. Takie informacje dziś od świtu przekazują maklerzy. To jest reakcja na doniesienia z Bliskiego Wschodu, gdzie irańskie wojsko wystrzeliło co najmniej dwie rakiety, trafiając i uszkadzając dwa statki przepływające przez cieśninę Ormus. Internauci o ponad 30% rzadziej niż rok temu wyszukiwali informacji na temat głównych kierunków turystycznych w Polsce, a najczęściej interesowały ich wyjazdy do Włoch. Tak wynika z raportu Google. Wzrosło też zainteresowanie wakacjami z wojskiem. I jeszcze aktualne ceny walut. Dolar kosztuje 3,75 zł, euro 4,28 zł, frank szwajcarski 4,64 zł i funt brytyjski 4,97 zł.
1: Pogoda.
10: We wtorek w wielu regionach pojawią się opady deszczu, będzie raczej pochmurno, lokalnie zagrzmi, silny wiatr da się we znaki, zwłaszcza w górach i nad morzem. Termometry pokażą od 16 stopni na wybrzeżu do 25 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku.

0: Pamiętacie, jak opowiadałem, skąd wzięła się nazwa grupy Lynyrd Skynyrd? Od przekręcenia imienia i nazwiska znienawidzonego nauczyciela. I tu historia jest podobna, bo nazwa tego zespołu, czyli Ugly Kid Joe, to jest parodia nazwy znienawidzonej przez chłopaków glam metalowej grupy Pretty Boy Floyd. No, taka historia z przeszłości.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A teraz pan Dawid ze swoim zespołem Dziwna Wiosna. Nowa piosenka o tytule Światło Miasta.

0: Stone i Audioslave w SC Rock. A teraz będzie zespół, którego historia zaczynała się od innej nazwy, nie tej, którą znamy do dzisiaj i która jest legendarną nazwą, a od Novelty Poland.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Właśnie pod tą nazwą Kazik Staszewski, Piotr Pieteska, Tadeusz Bagan i Dariusz Gierszewski wystąpili na pierwszym i, jak się potem okazało, jedynym koncercie w roku 81. Potem zaczęli zmieniać trochę swoją muzykę, łączyli inspirację brytyjską nową falą z jazzem i punkiem i zastanawiali się nad nową nazwą. Długo się nad nią zastanawiali, bo żadna propozycja im się nie podobała, nawet ta, pod którą teraz są znani. Obaj z Wietesko, wspomina w swojej autobiografii Kazik, mieliśmy wrażenie, że gdy ktoś pytał, w jakiej grasz kapeli, to wstydzilibyśmy się powiedzieć kult, bo padało pytanie, w czym? Glut? Tak to było przed laty. Ich pierwszy koncert pod szyldem kultu odbył się w warszawskim klubie Remont, a scenę dzielili wtedy z punkowym zespołem TZN Ksena. Pojawiło się na nim być może z 50 osób, wspominał po latach pan Kazimierz. No, trochę to jest różnica w stosunku do tych setek, jeśli nie tysięcy, które przychodzą na jego koncerty w tej chwili. I ten pierwszy historyczny koncert kultu miał miejsce 7 lipca roku 1982. Tak, 44 lata temu.
2: Moi drodzy, do hymnu!

0: Need You Tonight ze zespołu INXS. Numer, w którym sekcję rytmiczną nie wybija człowiek, a automat perkusyjny Roland 707. I jest taka historia, bo piosenka powstawała w pierwszej wersji w Hongkongu, gdzie siedzieli Michael Hutchence i Andrew Farris, i ten drugi w zasadzie już czekając na taksówkę, kończył pracę nad piosenką i gdy ten taksówkarz przyjechał, brakowało mu kilku minut, kazał mu czekać, a on zgrywał to, co stworzył szybko, takie demko na kasetę, by zabrać to do Australii. A więc trochę na kolanie powstawająca piosenka, która potem okazała się jednym z ich największych hitów. In Excess.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Miałam rzeczywiście zdarte kolana, właściwie zasadniczo mam do dziś. I to wygrzebywanie piachu potem z tych kolan.
3: A tak sobie też myślę a propos tego, czy Maśka opowiadała, no i jak to jest, wiesz, jedno zdanie, a jak może być opacznie zrozumiałe. Bo jak ty w Zielonej Górze mówiłeś do chłopaków, choć spotkamy się na żużlu, to szliście na stadion. Tak, mhm. A Aśka szła na kolanach.
4: No, może w Częstochowie na żużlu.
3: A propos tej bardzo wczesnej bielizny termicznej, o której mówiła Aśka, to faktycznie było tak, bo ja też miałem kolegów, którzy wtedy ujeżdżali Simpsony i nie tylko, że pod normalnie kurtkę albo jakieś odzienie, wiesz, nie wkładało się gazetę tutaj na klatę piersiową, żeby nie przewiewało.
4: Okay. Chyba, że tak robią na Tour de France.
3: Do dzisiaj.
4: No prawda.
3: Ja patrzę on gazetę.
4: Oczywiście.
3: Ja myślę, że on
4: poczytać, jak tak długo jedzie.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esse Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Radar.
7: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Zespół Rammstein wciąż pozostaje w uśpieniu. Nie oznacza to jednak, że odpoczywają jego muzycy. Nie da się ukryć, że wyjątkowo dużo dzieje się u Tilla Lindemana. Wokalista nagrywa i wydaje nową muzykę, sporo koncertuje, do tego zorganizował właśnie własny festiwal. To w jego trakcie okazało się, że wielbicieli artysty czeka premiera naprawdę szczególnej płyty. Szczegóły na skrock.pl.
1: SK Rock Radar.
8: Hi, I'm Tom from Kasabian.
9: Hello, I'm Sergio from Kasabian.
10: Hi, this is Keith Richards.
11: This is Tom Ryan Slayer. You're listening to Esca Rock.

Killer Queen. Zespół Queen w SC Rock. Chwilę temu Ameryka świętowała swoje 250-lecie, no i teraz pojawi się artysta, który jest bardzo amerykański. Chyba najbardziej z tych wszystkich, którzy już trochę wiosen spędzili na scenach różnorakich. Bruce Springsteen. No i będzie ta najbardziej amerykańska z jego płyt, czyli Born in the USA. Rok 84. Wtedy była wydawana i wtedy też od razu stała się najpopularniejszym albumem w Stanach Zjednoczonych. Na tym pierwszym miejscu na amerykańskiej liście przebojów album pojawił się dokładnie 7 lipca roku 84. A potem na tej liście najpopularniejszych albumów spędził łącznie 139 tygodni. To jeden z rekordzistów absolutnych, jeśli chodzi o najpopularniejsze albumy w historii Ameryki. I to też płyta, jeden z trzech w sumie albumów, obok Thrillera Jacksona i Rhythm Nation jego siostry Janet, na którym znalazło się 7 singli, które trafiły na pierwszą do pierwszej dziesiątki amerykańskiej singlowej listy przebojów. No to jeden z tych singielków może teraz sobie zagramy. Tytułowy.

0: Someday, Nickelback. Na Mistrzostwa Świata nie ma już żadnego kraju, który jest gospodarzem tej imprezy, tegorocznych mistrzostw. Nie ma Meksyku, przegrali z Anglią. Nie ma Amerykanów, którzy przegrali z Belgią. Na ich, czyli Nickelback kraj, czyli Kanada, przegrała chwilę wcześniej z reprezentacją Maroko, które może być czarnym koniem tej imprezy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać dalej. 11. Raport Deski Rock, pan Michał Poklękowski w studiu za moment, a potem System of Down.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
2: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: Reklama. Ruszający wieczorem szczyt NATO w Ankarze ma zapoczątkować nowy etap w historii sojuszu, więcej o tym już za chwilę. W Wielkopolsce trwa szacowanie strat po zeszłotygodniowych nawałnicach i opadach gradu.
2: SK Rock. Raport.
4: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. W polskiej delegacji prezydent, szef resortu obrony i minister spraw zagranicznych. Ruszający wieczorem szczyt NATO w Ankarze ma zapoczątkować nowy etap w historii sojuszu. Przywódcy potwierdzają w nim jedność, wesprą Ukrainę i przypieczętują stopniowe przejmowanie przez Europę większej odpowiedzialności za obronę NATO, czego od lat domagają się Stany Zjednoczone. A na kilka godzin przed tureckim szczytem ważne słowa Radosława Sikorskiego. Mam nadzieję, że nasze ostrzeżenia spowodują, że Putin nie uruchomi prowokacji. Mówi w rozmowie z CNN polski minister spraw zagranicznych. Szef MSZ-u ocenił, że Rosja nie ma sił, by zaatakować NATO frontalnie. To, do czego są zdolni, to jakiegoś rodzaju prowokacja z użyciem fałszywej flagi dronów, być może ukraińskich dronów, i potem udawanie, że odpowiadają na nasz fałszywy, nieistniejący atak. Oni grają w takie gry, musimy być na to przygotowani. W Ankarze ma dojść do rozmowy Donalda Trumpa z Wołodymirem Zełenskim. Nie jest natomiast planowane spotkanie Karola Nawrockiego z Wołodymirem Zełenskim, poinformował szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz. Jego zdaniem inicjatywa w tej sprawie powinna być po stronie ukraińskiej.
5: To jest raport.
4: Siła wybuchu była tak duża, że szyby wyleciały z okien i uszkodziły samochody na ulicy. Wieczorem w Zamrzu doszło do wybuchu butli z gazem w domu przy ulicy Knosały. W momencie zdarzenia w środku były dwie osoby, mówił nam Krzysztof Migas ze Straży Pożarnej w Zamrzu.
6: Zespół ratownictwa medycznego musiał przetransportować jednego z tych mężczyzn do szpitala z powodu obrażeń, jakie poniósł.
4: W działaniach brały udział 4 zastępy Straży Pożarnej. Niektóre uprawy zostały zniszczone w 100%. W Wielkopolsce trwa szacowanie strat po zeszłotygodniowych nawałnicach i opadach gradu. Największe zniszczenia są w powiatach śremskim, kościańskim i leszczyńskim, gdzie uprawy kukurydzy czy buraków zostały właściwie całkowicie spustoszone. Gminne komisje od kilku dni szykują protokoły strat, a minister rolnictwa Stefan Krajewski deklaruje.
7: Sprawne przekazanie protokołów pozwoli nam też na przyspieszenie wypłat w ramach odszkodowań, ale też będę robił wszystko, by pieniądze w ramach zaliczek płatności bezpośrednich popłynęły do tych powiatów, do tych gospodarstw jak najszybciej.
4: Przez ulewny deszcz i grad mogło zostać zniszczonych nawet kilka tysięcy hektarów upraw.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Jeszcze niezwykłe odkrycie w Szydłowie w województwie świętokrzyskim. Podczas naprawy zabytkowego kościoła, który ucierpiał w nawałnicy, zwierzę zdjęto miedzianą kulę, a w niej kapsułę czasu sprzed kilkudziesięciu lat. O szczegółach proboszcz parafii ksiądz Ryszard Piwowarczyk.
8: W tej kuli była butelka, a w butelce 3 dokumenty owinięte w papirus. Jeden dokument z roku 1948, drugi z roku 1977.
4: Tradycja zostanie jednak podtrzymana, zanim kula wróci na szczyt kościelnej wieży. Obecni gospodarze zostawią tam swój ślad.
8: Jeżeli tylko dokonamy naprawy tych zniszczeń, być może za jakieś pół wieku inni będą czytać o naszych czasach.
4: Uzupełniona kapsuła czasu ma przetrwać na wieży kościoła kolejne kilkadziesiąt lat.
1: Pogoda.
4: Wtorek w wielu regionach to opady deszczu i raczej pochmurne niebo. Lokalnie zagrzmi, a silny wiatr da się we znaki szczególnie w górach i nad morzem. Termometry pokażą od 16 stopni na wybrzeżu do 25 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku.

0: To sztywny Palazzi. A teraz w tej Azji wędrujemy do Ameryki Północnej. Krótkie pytanie, żeby sprawdzić Państwa wiedzę. Ile stanów jest w Stanach Zjednoczonych? No właśnie, 50. A teraz będzie piosenka o stanie 51.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: 1 lipca było Narodowe Święto Kanady, czyli Canada Day. No i tego dnia Bryan Adams opublikował piosenkę, która nawiązuje do tego, co kiedyś mówił pan Donald Trump, żeby z Kanady zrobić stan 51. I taki tytuł ma właśnie ta piosenka Kanadyjczyka Bryana Adamsa.

0: piosenka napisana rzeczywiście podczas podróży po Stanach Antonego z kumplami. Road Tripping. Red Hot Chili Peppers. A teraz urodziny pewnego bardzo ważnego dla muzyki gentlemana.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: 86 lat kończy dziś Ringo Starr, perkusista The Beatles. Mówią, że niedoceniany członek tego zespołu, choć John Lennon nazywał go sercem Beatlesów, a George Harrison podkreślał, że bez niego no to byliby niczym samochód z trzema kołami. Kiedy rozpadli się w roku 70, Starr rozpoczął solową karierę, no i dwa z jego singli, Photograph i Your 16, trafiły na pierwsze miejsce listy przebojów w USA. Choć nigdy nie był kojarzony z jakimś wybitnym twórcą piosenek, to jednak takie rzeczy mu się zdarzyły. Był też aktorem, a także wyreżyserował dokument dotyczący popularnej rockowej grupy T-Rex. W trakcie kariery w The Beatles śpiewał jedną piosenkę na album, co określono później zjawiskiem Ringo. I teraz Państwu taką piosenkę śpiewaną przez niego zagram. Piosenkę, która ma też polską wersję z tekstem napisanym przez Andrzeja Sobczaka, którą tę polską wersję śpiewam przy każdym domowym meczu mojego ulubionego klubu piłkarskiego, czyli Kolejorza. No i brzmi to mniej więcej tak. W górę serca niech zwycięża Lech. Ale Państwu, żeby nie denerwować kibiców innych drużyn, zagram oczywiście wersję oryginalną. In the

Hasta la

0: Teraz jeszcze najlepsze życzenia dla pana Grzegorza Skawińskiego, który chwilę temu miał urodziny. Jeszcze o jednym polskim artyście i jego urodzinach będziemy dzisiaj mówić, ale o panu Grzegorzu już nie. Ja bardzo lubię, jak państwo dają znać, że przesyłki, które wysyłamy z nagrodami, które rozdawaliśmy, docierają na miejsce, szczególnie jeśli docierają w ręce ukochanych ojców.
1: Jaro, bardzo ci dziękuję za szklane ze szczęścia oczy mojego papy. Jeszcze raz pozdrawiam syn wariata.
0: Cała przyjemność, Marcin, po mojej stronie. Polecamy się na przyszłość. Za moment Franz Ferdinand.
2: Autopromocja. Melina S-Rock.
3: Dzień dobry to był taki katalizator po prostu. Życie się dzieli do dzień dobry i po dzień dobry, tak.
4: To co się wtedy zadziało?
3: Zaczęły ten utwór grać rozgłośnie, które bym nigdy nie podejrzewał, że cokolwiek mojego zagrają, ale grały.
4: No wesela weszło.
3: No wesela, tak, tak.
4: Piosenka ludowa. I co czuje umysł ironiczny?
3: Jak się czuje?
4: No,
3: ja wtedy dostałem depresji, bo akurat tak się różnie ludzie na tę piosenkę zapatrywali, no bo jest dosyć ryzykowne.
4: Ale że to, że bo cię glanowali jakby ci, na których ci zależało?
3: Tak.
2: Melina.
4: A w najbliższej Melinie Krzysztof Grabarz-Grabowski.
2: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
5: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
5: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
2: Reklama.
6: What's happening? I'm Miles Kennedy.
7: Hello, my name is Tom from Editors, and you're listening to Eska Rock.

to Szkoci z zespołu Franz Ferdinand. A teraz przenosimy się do Gdańska, gdzie 62 lata temu urodził się człowiek, który w młodości trenował judo i występował przez kilka sezonów w charakterze modela w pokazach mody, ale tej szkolnej, na Jarmarku Dominikańskim. Potem był kabaret, bodaj pierwszy nazywał się Tapeta, w którym nawet miał okazję występować w kilku ogólnopolskich festiwalach. Potem była działalność społeczno-polityczna, która chyba do końca życia mu pozostanie. Był na przykład współzałożycielem ruchu społeczeństwa alternatywnego, miał swoje wydarzenia. Opowiadałem Państwu w Dzień Dziecka o tym, jak okupował dach kiosku ruchu i walczył z milicją obywatelską. A potem zaczął jeździć na przykład do Berlina Zachodniego, no i śpiewać w zespole Big Cits. Wszystkiego najlepszego dla pana Skiby na te dzisiaj 62. urodziny.

0: pani Edyta. Skłamała, przyznała się w tej piosence. Nie będziemy tematu drążyć. To w końcu jej prywatne sprawy. Za moment 12. Jarosław Bierajewicz mówi bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Jeszcze się z państwem dzisiaj raz spotkam po 21. w audycji To był dobry rok. Serdecznie zapraszam.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama. Kawałki mojego życia.
1: Kawałki mojego życia.
2: To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cudowski.
4: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
5: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
6: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
7: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
8: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
2: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
9: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
10: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: Reklama.
1: Słuchacie Eski Rock. Autopromocja. Melina.
11: Propozycje zmian w ochronie zdrowia dziś poznaje premier. Akcja saperów we Wrocławiu zakończona. Jutro maturzyści poznają wyniki egzaminu dojrzałości.
12: SK Rock. Raport.
11: Minęła 12, a Michał Przybyła zapraszam. Mija ultimatum premiera dla minister zdrowia i szefa NFZ. Dziś mają przedstawić propozycje zmian w ochronie zdrowia. Jeśli ich zabraknie, możliwe są dymisje. Więcej o tym Michał Skolimowski.
13: Szczegóły dziś pozna premier, a jutro opinia publiczna. Resort zdrowia przekazał, że przygotowywane propozycje obejmują m.in. e-rejestrację, kominy płacowe w ochronie zdrowia, ale też porządkują kwestie czasu pracy medyków. Premier Donald Tusk zaznaczał, że oczekuje systemowych rozwiązań, takich problemów jak tzw. saloniki VIP w szpitalach, omijanie kolejek doświadczeń oraz bardzo wysokie zarobki niektórych lekarzy. Szef rządu zapowiadał, że jeśli na stole nie pojawią się satysfakcjonujące propozycje, to podejmie decyzje, w tym te personalne.
11: Być może premier do sprawy odniesie się podczas rozpoczynającego się właśnie posiedzenia rządu.
12: To jest raport.
11: Uciekał ulicami Olsztyna, wpadł w ręce policji. Mundurowi ujęli kierowcę, który wczoraj nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna uciekał przez centrum miasta. Później porzucił samochód.
14: Zatrzymany to 20-latek. Posiada on aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Na dziś zaplanowane są czynności procesowe z jego udziałem.
11: Mówi Anna Balińska z policji w Olsztynie. Zatrzymany sprawca ma na swoim koncie m.in. kilka uszkodzonych aut.
12: To jest raport.
11: Koniec akcji saperów w centrum Wrocławia. Niewybuch znaleziony przy ulicy Trzemeskiej został już zabrany. Bombę lotniczą odkryto podczas prac ziemnych. Akcja trwała około półtorej godziny.
12: To jest raport.
11: To będzie nerwowy poranek dla ponad 300 tysięcy młodych ludzi w całej Polsce. Jutro o godzinie 8.30 Centralna Komisja Egzaminacyjna otworzy serwery i ogłosi wynik tegorocznych matur.
15: Polskim się będę stresował, ale matematyką to nie.
16: Ja podobnie, tylko ten polski z podstaw.
17: Głównie z matematyką rozszerzoną będą nerwy. No i lekko z polskim, ale angielski to na luzie.
18: No, polski też raczej na luzie.
11: Mówią tegoroczni maturzyści z Bełchatowa, z którymi rozmawiał Rafał Różycki. Od jutra w szkołach ruszy także wydawanie papierowych świadectw dojrzałości, które są niezbędne, by dokończyć rekrutację na studia.
2: SK Rock Biznes.
11: W Polsce pod koniec stycznia tego roku pracowało blisko 1 120 000 cudzoziemców. To najnowsze dane GUS. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku oznacza to wzrost o ponad 7%. Najliczniejszą grupę nadal stanowili obywatele Ukrainy. Było ich prawie 758 tysięcy. NATO uruchamia nowy projekt dotyczący surowców krytycznych dla przemysłu obronnego. W inicjatywie bierze udział 12 państw sojuszu. Celem jest wspólne pozyskiwanie, magazynowanie i transport surowców wykorzystywanych między m.in. do produkcji radarów, dronów i amunicji. Sekretarz generalny NATO podkreślił, że odporne łańcuchy dostaw są kluczowe dla bezpieczeństwa i gotowości państw sojuszu. Microsoft zwolni kolejne 4800 osób, czyli ponad 2% załogi. Firma tłumaczy decyzję koniecznością ograniczenia kosztów związanych z rozwojem sztucznej inteligencji. Największe cięcia obejmą dział Xbox, gdzie pracę straci około 3200 osób. To kolejna fala zwolnień po redukcjach przeprowadzonych w ubiegłym roku.
2: Pogoda.
11: Mam nadzieję, że wychodząc do pracy wzięliście parasole, bo deszczowo ma być dziś w większości kraju, a na południu może też zagrzmieć, a nawet spaść grad. Na północy z kolei trzeba spodziewać się silnego wiatru. Temperatury wahają się od 16 stopni nad morzem, przez 20 w centrum, po 25 na terenach podgórskich. Noc zapowiada się chłodna i też z opadami.
2: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.

0: Message in a Bottle, no i The Police, no i Sting, który niedawno gościł ponownie w naszym kraju, tym razem solo ze swoim projektem Sting 3.0. 14 minut po 12, to wtorek, 7 dzień lipca, dzień dobry już po południu, wczesne wtorkowe popołudnie spędzimy razem. Do 15 zapraszam, kłaniam się, Michał Cieślik, będę miał prezent, nowa płyta zespołu Deep Purple, Splat, do przejęcia będzie. Do posłuchania także fragment wywiadu z zespołem. To wszystko przed 15.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A do tego jeszcze dorzucam nasze nowości. Pierwsza z nich pochodzi od niejakiego Beara, czyli niedźwiedzia. Bear McCreary, tak nazywa się ten pan, który do współpracy zaprosił Slasha i Duffa McKagana z Guns N' Roses oraz Chada Smitha, między innymi z Red Hot, czyli Peppers. Pan Bear jest amerykańskim muzykiem i kompozytorem muzyki filmowej. No i teraz prezentuje takie swoje bardziej zadziorne oblicze. Cool Kids. Tak zatytułowany jest ten właśnie utwór.

nie wiem jak u Państwa, ale u mnie takie absolutne maci-maci z aurą za oknem. Myślę o tych dźwiękach oczywiście, które idealnie współgrają z dzisiejszą aurą, tą u mnie szczególnie. No i fajnie, że ten upał zelżał, będzie można nabrać sił na kolejną falę gorąca, która podobno nadejdzie niebawem. No a póki co cieszmy się tym lipcopadem, jak to niektórzy określają, bo ta dzisiejsza aura za wieloma oknami w naszym kraju ten właśnie lipcopad przypomina. Riders on the Storm, The Doors, już za nami w ST Rock. Genesis, za chwilę będę miał dla Państwa. Jesus He Knows, jeden z największych hitów ekipy Phila Collinsa, lada moment, ale wcześniej jeszcze, pewnie dla niektórych to będzie miła wycieczka pamięcią do połowy czerwca i do koncertu zespołu Foo Fighters w naszym kraju. Tym właśnie utworem, jak pewnie Państwo wiedzą, pamiętają, zakończyli ten swój set, dosyć długi, na PGE Narodowym. Everlong i Foo Fighters.

0: Jesus, He Knows Me w Este Rock. No i taki prześmiewczy teledysk powstał do tych właśnie dźwięków jako satyrę na takie zjawisko teleewangelistów, który w tamtym czasie pojawił się wysyp w różnych stacjach telewizyjnych. No i oczywiście nie pozostali na to zjawisko obojętni panowie zespołu Genesis, nagrywając ten właśnie utwór na płytę We Can Dance w 91 roku. Genesis, Jesus, He Knows Me już za nami w Este Rock. Za 23 minuty będzie 13, za chwilę radar na naszej antenie, a jeszcze w tej godzinie na pewno Life is Selling the Drama.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Tak, w motoryzacji nagle się okazuje, że mamy sentymenty. Mamy Renault 5, mamy, wiesz, mamy retro zegary w ID Polo i to mi się podoba.
1: Łukasz Bąk.
3: Pierwsze statystyki wskazują na to, że liczba przypadków jazdy bez zapiętych pasów zmniejszyła się o ponad 85%, a korzystanie z telefonu podczas prowadzenia spadło o 88%.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama.
8: Esta Rock. Radar.
9: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Dokument o powrocie Oasis na scenę i trasie, która odbyła się w ubiegłym roku, zbliża się wielkimi krokami. Film trafi na ekrany kin już 11 września, a później będzie dostępny także w streamingu. W sieci natomiast pojawił się już zwiastun całości, którą przygotował m.in. Steven Knight, twórca popularnego serialu Peaky Blinders. A więcej o tym dokumencie przeczytacie w zakładce Radar na eskarok.pl.
1: Eskarok. Radar.
10: Hey, what's up? This is Fred. Fred Durst, the worst band in the world, Limp Bizkit.
11: Cześć, tu Kuba z grupy Happy Set. Słuchajcie, Eski Rock.

To był Inhaler i Night Call w ST Rock. No a teraz sięgamy po płytę, na okładce której znajduje się kopia obrazu szkockiego artysty Petera Howsona, obraz zatytułowany Sisters of Mercy. Można sobie to podejrzeć w internecie, także zachęcam. Oryginał tego obrazu w 2005 roku został sprzedany na aukcji w Nowym Jorku za 186 tysięcy dolarów. No i domyślam się, że ta okładka również miała wpływ na sprzedaż całego albumu 10 lat wcześniej, bo to była najlepiej sprzedająca się płyta tego zespołu w połowie lat 90. Ponad 8 milionów sprzedanych egzemplarzy tego albumu. Album był zatytułowany Throwing Copper i to była druga płyta amerykańskiej grupy Live. I jeden z kawałków z tego albumu przed nami, Selling the Drama.

0: Goo Goo Dolls i Iris w Esterok. To i utwór, który już na zawsze zostanie sklejony, jeżeli chodzi o skojarzenia z takim filmem z 98 roku, City of Angels. Innymi słowy, Miasto Aniołów, w rolach głównych Meg Ryan i Nicolas Cage, przypominam. No i tak kończymy tę pierwszą godzinę naszego wtorkowego spotkania. Za chwilę będzie 13:00, za chwilę najnowszy raport w Esterok, a tuż potem Pearl Jam na naszej antenie. Jeremy.
1: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
2: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
3: Witaj cały świecie w internecie.
2: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: Reklama.
5: Jest komentarz ministra obrony narodowej w sprawie przekazania rakiet Ukrainie. Zabójca z Ludyni przyznał się do winy.
6: Eskarok. Raport.
5: Minęła 13:00, Michał Przybyła, zapraszam. Minister obrony odpowiada na zarzuty współpracowników Karola Nawrockiego w sprawie rakiet dla Ukrainy. Otoczenie prezydenta kłamie. To nieprawda, że nie był informowany o przekazywanym sprzęcie, pisze w mediach społecznościowych Władysław Kosiniak-Kamysz i zaznacza, że sprawa była omawiana m.in. na posiedzeniach rządu Komitetu Bezpieczeństwa. Od tej decyzji zdecydowanie odcina się Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i Pałac Prezydencki.
7: Decyzja w tej sprawie została podjęta na poziomie Rady Ministrów. Prezydent nie był konsultowany, nie było też konsultowane Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Natomiast nie dam się wciągnąć w tę dyskusję, którą proponuje strona rządowa, aby teraz dyskutować o tym, w jakiej formule prezydent był informowany, nie był.
5: Mówi szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Jak twierdzi MON, decyzja o przekazaniu Ukrainie pocisków została podjęta na wniosek i prośbę sekretarza generalnego NATO oraz m.in. naczelnego dowódcy amerykańskich sił w Europie.
6: To jest raport.
5: Sprawca tragicznego zdarzenia w Lutyni na Dolnym Śląsku został przesłuchany i przyznał się do winy. Wczoraj strażacy gasili tam pożar budynku, w którym, jak się okazało, znajdowały się dwie ranne kobiety, matka i córka. Obie miały rany cięte i kłute, zadane nożem. 20-letnia siostra podejrzanego zmarła po reanimacji, a matka przebywa w ciężkim stanie w szpitalu.
8: Wziął nóż i zaczął zadawać najpierw siostrze, później również matce ciosy nożem. Tych ciosów było bardzo dużo. 22-latkowi przedstawiono zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa oraz spowodowania ciężkich obrażeń ciała matki. Podejrzany przesłuchany przyznał się, odmówił odpowiedzi na pytania dotyczące motywu zbrodni.
5: Mówi nam Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Jak wstępnie ustalono, mężczyzna jest również sprawcą podpalenia budynku. Grozi mu dożywocie.
6: To jest raport.
5: Miał zakaz prowadzenia, za kierownicą usiadł pod wpływem środków odurzających. Tego 19-latka zatrzymano po policyjnym pościgu i niebezpiecznym rajdzie w Świeciu. Zły stan techniczny pojazdu i brak tablic rejestracyjnych zwróciły uwagę mundurowych, jednak kierowca nie zatrzymał się do kontroli.
9: Pojazd poruszał się z dużą prędkością w kierunku centrum miasta. Kiedy pojazd poruszał się chodnikiem, policjanci zajechali mu drogę, jednak kierujący Opel nie zatrzymał się w nich i uderzył. Po doprowadzeniu do kolizji mężczyzna opuścił samochód i próbował kontynuować ucieczkę pieszo. Po krótkim pościgu został skutecznie obezwładniony i zatrzymany przez jednego z funkcjonariuszy.
5: Relacjonuje Małgorzata Frukacz z Policji w Świeciu. Kierowcy grozi teraz 5 lat więzienia.
6: To jest raport.
5: Zgubiłeś się w lesie? Nie panikuj. Pomóc może mobilny bank danych o lasach, który dzięki GPS pokazuje naszą lokalizację i ułatwia odnalezienie drogi.
10: Mamy tutaj lasy wszelkich form własności. Lokalizuje nas do konkretnego wydzielenia. Nie tylko oddziału leśnictwa, nadleśnictwa, ale konkretnego wydzielenia. Oczywiście wraz ze współrzędnymi geograficznymi.
5: Mówi Paweł Wcisło z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Przed wyjściem do lasu warto również naładować telefon i poinformować bliskich o planowanej trasie.
2: Pogoda.
5: Dziś typowo angielska. Deszcz jest jednak przecież bardzo potrzebny, zwłaszcza po tych upałach i suszy. Na południu może zagrzmieć, a nawet spaść grad, ale tam będzie najcieplej, bo w okolicach 25 stopni, na północy tylko 16. I tutaj obowiązują też ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem, który w porywach może osiągać nawet 115 km na godzinę. W nocy nadal przelotne opady i burze.
1: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.

0: I oni też parę sekund temu wyśpiewali tytuł płyty, z której pochodzi to nagranie, Black Holes and Revelations. To jest płyta, która w miniony piątek skończyła 20 lat. To była czwarta płyta zespołu Muse. No i proszę bardzo, dwie dekady mijają od jej premiery. To właśnie na tym krążku znalazł się utwór Starlight, jeden z tych największych hitów zespołu Muse, który tak swoją drogą niedawno wydał swój najnowszy album Wow Signal. 13 minut po 13, to jest wtorek, 7 dzień lipca. Dzień dobry raz jeszcze, Michał Cieślik z tej strony. Czy na sali są jacyś fani U2? Jeżeli tak, no to informacja albo przypomnienie. Dzisiaj o godzinie 18:00 premiera nowej piosenki zespołu U2, Street of Dreams. Panowie informują o tej premierze na swoich kanałach socialowych, więc można sobie podejrzeć w ogóle, o co chodzi. No i na pewno zagramy tutaj w Esterog. Mogą być państwo pewni, że ten utwór pojawi się dzisiaj tuż po premierze na naszej antenie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No jak tylko ta płyta się ukaże, to my też sięgniemy po ten właśnie album. Nowy solowy krążek Artura Rojka, premiera we wrześniu. Takich właśnie dźwięków można się na tym albumie spodziewać. W objęciach. To tytuł tego utworu. Artur Rojek przed nami, ja nazywam się Michał Cieślik. Zapraszam państwa na kolejną godzinę naszego dzisiejszego spotkania.

To był Tilaf w Estrok i Bóg. 24 minuty po 13 w wtorkowe popołudnie. 7 lipca w kalendarzu. No i teraz też sięgamy po płytę, która w lipcu się ukazała. Cofamy się w czasie o 25 lat. To był pamiętny rok 2001, no szczególnie dla amerykańskiego społeczeństwa, ale i dla całego świata. No i to był też rok, w którym zespół Chemiate World wydał płytę Bleed American, bardzo wymowny tytuł, także w kontekście tego, co wydarzyło się 11 września. I to na tej płycie znalazł się jeden z ich największych hitów, który w tym momencie zaczyna grać w Estrok. The Middle, Chemiate World, przed nami Estrok.

0: Ostatki nie widzisz stawki, no i strachy na lachy w SC Rogna. Pan Grabarz niedługo będzie gościł w Melinie. Proszę posłuchać.
1: Autopromocja. Melina, Melina, SC Rock.
2: Mieszać się w głowie od tego wszystkiego?
3: Oczywiście, że mi się miesza. Kiedyś mi się nie mieszało, a teraz po prostu czasami, wiesz, tylko patrzę, co trzymam w ręce techniczny, jak wchodzę na scenę. Jak trzyma kapelusz, to znaczy, że piżama. A jak jestem w tej czapce, w której teraz jestem u ciebie, no to znaczy, że strachy.
2: A co pomyślałeś, jak Zełenski nadał imię bohaterów UPA tej brygadzie?
3: Moja rodzina musiała przed UPA uciekać, tak?
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie Krzysztof Grabarz Grabowski.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Eskarock.pl. Eskarock.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
5: Reklama.
1: Dobrze rokuje.

Good Charlotte i Reject w ST Rock. No a teraz będzie Alice Cooper, który ostatnio tak bardzo konkretnie, rzekłbym nawet ostro, wypowiedział się na temat sztucznej inteligencji, której chyba raczej nie jest wielkim fanem. Powiedział tak: nie ma serca, duszy i nigdy nie była zakochana. To jego słowa. Ktoś pewnie doda, chwileczkę, potrzymaj mi piwo. No ale umówmy się, że odczuwanie emocji to pojęcie póki co obce sztucznej inteligencji i niech tak zostanie. Na zawsze najlepiej. Love's a Loaded Gun. Alice Cooper przed nami.

0: Owner of a Lonely Heart i zespół Yes w ST Rock. To już na koniec godziny. Za chwilę będzie 14. To oznacza, że za chwilę posłuchamy najnowszego raportu, sprawdzimy doniesienia z kraju, ze świata, sprawdzimy też prognozę pogody na najbliższe godziny. To wszystko punktualnie o 14. Zapraszamy, a ja słyszę się już z Państwem tuż po raporcie. Kolejną godzinę rozpoczniemy od kawałka Nothing Else Matters, Metallica.
1: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Słuchajcie, przepraszam, jakiś gość patrzy na mnie nienawistym trochę. Michał, w czym byłeś dobry, powiedz?
4: Dawaj. Nie, zawsze ciepło na Wojtka patrzę.
3: No. Ja umiałem zmrozić wzrokiem. Ciepłym. Zostało mi do dzisiaj.
5: 31 rok, zawody hokeja w Polsce, Krynica Zdrój. Sędzia popełnił rażący błąd, rozwścieczony kibic rzucił wówczas na taflę lodu prawdziwego gumowego kalosza.
6: A, okej, okay, dobra, jak zostało, że sędzia kalosz
3: pełny? Dobrze, że nikt jajkiem nie rzucił, bo byłby sędzia Jajosz.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
8: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: Reklama.

0: Jutro poznamy propozycje zmian w systemie ochrony zdrowia. Są wyniki sekcji byłego szefa prokuratury apelacyjnej w Katowicach.
1: SK Rok. Raport.
0: Minęła 14. Michał Przybyła, zapraszam. Nie ma na razie dymisji. Szef rządu zapewnia, że nie szuka kozłów ofiarnych. Jutro szefowa resortu zdrowia przedstawi propozycję zmian w systemie, potwierdził premier. To efekt afery w warszawskim szpitalu południowym. Chodzi o rozwiązania systemowe, podkreślał szef rządu.
2: Dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin. Jeszcze dzisiaj będziemy te rozmowy kontynuować i mam nadzieję, że jutro pani minister i jej współpracownicy będą gotowi do prezentacji naszych ustaleń.
0: Z informacji resortu zdrowia wynika, że propozycja zmian obejmie m.in. e-rejestrację, kominy płacowe oraz kwestie czasu pracy medyków.
1: To jest raport.
0: Wychłodzenie organizmu to przyczyna śmierci byłego szefa prokuratury apelacyjnej w Katowicach Jerzego Hopa i jego syna. Ciała mężczyzn odnaleziono na początku marca w ich domu w Rybniku.
3: Na podstawie sekcji zwłok, oględzin zwłok, badań toksykologicznych i histopatologicznych wynika, że bezpośrednią przyczyną zgonu obu pokrzywdzonych stała się ostra niewydolność krążeniowa wydechowa w przebiegu wychłodzenia. Stwierdzono, że brak jest dowodów pozwalających na ustalenie, że do śmierci pokrzywdzonych przyczyniły się osoby trzecie.
0: Informuje Agnieszka Bukowska z prokuratury okręgowej w Gliwicach.
1: To jest raport.
0: Pracownicze plany kapitałowe do zmiany wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego. Wartość zgromadzonych środków w zeszłym roku przekroczyła 45 miliardów złotych. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak, na czym polega problem?
4: Po pierwsze na tym, że z ponad 15 milionów pracujących Polaków z PPK korzysta tylko około 4. Po drugie prawie 20% uczestników wypłaca swoje środki jeszcze przed 60. Komisja Nadzoru Finansowego uważa, że potrzebne są zmiany.
5: W celu zwiększenia jego atrakcyjności oraz liczby uczestników PPK.
4: Mówi mi Jacek Barszczewski z KNF. Obecnie wypłacając środki przed 60, do kieszeni trafia 85% zgromadzonych pieniędzy. To za dużo, mówi mi Marcin Luziński, ekonomista Erste Bank Polska.
6: Ten wskaźnik powinien być niższy i do tego powinna dążyć polityka państwa.
4: Bez PPK dziś, przechodząc na emeryturę, otrzymujemy około 50% swojego ostatniego wynagrodzenia, ale ten wskaźnik za kilka lat może spaść do zaledwie 20.
0: Wyliczał Jakub Krzyżak.
7: SK Rok Biznes.
0: Rząd zajmuje się dziś zmianami w przepisach dotyczących ochrony konsumentów i prawa pracy. Projekt zakłada rozszerzenie listy nieuczciwych praktyk rynkowych, m.in. o fałszywe deklaracje ekologiczne. Ministrowie mają też ułatwić elektroniczną komunikację między pracodawcami, związkami zawodowymi i radami pracowników. Większość gmin krytycznie ocenia program Czyste Powietrze. Z raportu Polskiego Alarmu Smogowego wynika, że pozytywnie ocenia go tylko co czwarty samorząd, a 72% wystawia ocenę negatywną lub średnią. Gminy wskazują, że program jest zbyt skomplikowany i oczekują uproszczenia zasad oraz szybszego wypłat dotacji. Na rynku mieszkań z drugiej ręki widać ożywienie. Z najnowszego raportu wynika, że w czerwcu liczba ofert sprzedaży spadła, bo więcej mieszkań znalazło nabywców lub zostało wycofanych z rynku. Eksperci podkreślają jednak, że mimo większego popytu ceny w większości największych miast pozostają stabilne.
7: Pogoda.
0: Pochmurnie, wietrznie i deszczowo w terenach podgórskich. Prognozowane są też burze, a specjaliści z IMGW wydali ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Te obowiązują z kolei na Pomorzu. Temperatury wahają się od 25 stopni na południu i południowym zachodzie do 16 na północy. W nocy w większości kraju termometry będą pokazywać w okolicach 12 kresek, a środa zapowiada się bardzo podobnie.
8: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w

0: Aerosmith i Crazy w Estarock. A ja mówię dzień dobry po 14 w ostatniej godzinie naszego wtorkowego spotkania. Michał Cieślik do 15 zapraszam na ostatnie 3 niespełna już w tym momencie kwadranse naszego dzisiejszego spotkania. No i w tym czasie na pewno posłuchamy fragmentu wywiadu z zespołem Deep Purple i będę też miał dla Państwa w prezencie ich najnowszą płytę zatytułowaną Splat. Także zapraszam. Po drodze zagramy YouTube, przypomnę, o godzinie 18 premiera ich nowej piosenki. Z pewnością Państwo ją usłyszą na naszej antenie, ale to jeszcze chwila do tego momentu pozostaje. Teraz jeszcze sięgamy po taką nowość, którą już znamy od paru dni.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Tak w cudzysłowie oczywiście od paru dni, bo to już parę tygodni, kiedy ten utwór nam towarzyszy. W tym miesiącu koncert tej grupy w naszym kraju, no i pewnie też zagrają wtedy Emotionally Unavailable. Przed nami zespół Suede w Estarock.

0: To Meslowidzi i nienawiść w SC Rock. Trochę ponad pół godziny do 15 nam pozostaje. Jest już z nami od piątku nowa studyjna płyta zespołu Deep Purple. Krążek zatytułowany jest Splat. Jak Państwu już wspominałem wczoraj, na tę okoliczność miałem wielką przyjemność jakiś czas temu pogadać z muzykami zespołu Deep Purple. Odpytywałem Rogera Glovera, basistę, i Dona Airy, klawiszowca, na okoliczność tej właśnie premiery. Bardzo miłe spotkanie, bardzo miła rozmowa, bo to bardzo mili panowie, no umówmy się. No i zapytałem ich między innymi o to, co sprawiło, że wzięli się właśnie do pracy nad tym kolejnym albumem.
1: What was the trigger that pushed you to write this new material?
2: Money.
0: Pieniądze.
3: We don't write on the road.
0: Nie piszemy w transie. Po skończeniu jednego albumu nie zaczynamy od razu następnego. Kiedy decydujemy się zrobić nową płytę, po prostu czekamy, co się wydarzy, gdy nasza piątka zacznie razem pracować. Nie planujemy. Nie siedzimy przy stole konferencyjnym i nie mówimy: zróbmy cięższy album, zróbmy lżejszy album, zróbmy jazzową płytę. Tego nie da się zaplanować. To po prostu się dzieje. To płynie z serca? Tak, to pewnego rodzaju magia, którą między sobą mamy. Tak właśnie Roger Glover mówił na temat tego najnowszego albumu Splat, który już od piątku jest z nami. I tę płytę mam dla Państwa w prezencie w tym momencie. Jeżeli ktoś chciałby przejąć ode mnie taki właśnie krążek, to proszę mi napisać, a właściwie proszę mi nagrać głosówkę, o tak, i wysłać ją na Messengerze i powiedzieć w niej, która to już płyta zespołu Deep Purple. No i żeby nie było za łatwo, to jeszcze proszę wymienić tytuły przynajmniej dwóch wcześniejszych płyt zespołu Deep Purple. O, takie zadanie mam dla Państwa dzisiaj, w tej godzinie. No to czekam na głosówki w sprawie nowej płyty Deep Purple.

0: To był Manami, nie poganiaj mnie, Wester Rock. Za nami kolejny odcinek wywiadu z The Purple. Ja przypomnę, że całość rozmowy do podejrzenia i do posłuchania na naszym SK-rockowym YouTubie, ewentualnie na naszej stronie skrock.pl. Także tam odsyłam wszystkich zainteresowanych. No, padło pytanie w kontekście tej najnowszej płyty The Purple Splat, która to płyta, i była też prośba o wymienienie mi przynajmniej tytułów dwóch wcześniejszych płyt zespołu The Purple. I co na to pan Maciek?
1: Mają 24 albumy. Fireball i Deep Purple in Rock. Może coś takiego. Dzięki.
0: Może być coś takiego. Czyli pan Maciek postawił na płyty z lat 70. Deep Purple in Rock i Fireball. Tak jest. Nowa płyta to już 24 album zespołu Deep Purple. No i do pana Maćka wędruje ten właśnie krążek, czyli album Splat na CD. Gratuluję i miłego słuchania.
2: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimier Nication. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
3: Reklama. A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
2: Playlista osobista.
4: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama. SC Rock. Radar.
5: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Czas biegnie nieubłaganie. Na początku lipca tego roku minęły dwie dekady od premiery czwartego studyjnego albumu formacji Muse. Z tej okazji muzycy planują mocniej poświętować jubileusz Black Holes and Revelations. Matt Bellamy, frontman grupy, zdradził w jednym z wywiadów plany na przyszłość. A więcej o tych planach przeczytacie w zakładce Radar na skrock.pl.
2: Skrock Radar.

To był Def Leppard w Estrock i Rejoice. No a przed nami zespół Kasabian, który za półtora tygodnia miał wydać swoją najnowszą płytę zatytułowaną Act 3, ale pod koniec września członkowie zespołu poinformowali, że datę premiery przesuwają na wrzesień, bo jak to określili, muszą jeszcze dopracować, dopieścić brzmienie tego właśnie albumu, w związku z czym potrzebują trochę więcej czasu. No i na ten moment data premiery wyznaczona została na 4 dzień września. No i mam nadzieję, że warto będzie czekać na tę właśnie płytę. 4 września, jak powiedziałem, premiera, czyli za niecałe 2 miesiące. No a teraz posiłkujemy się tym nieco starszym, ale dobrze sprawdzonym utworem. Days of Forgotten, Kasabian, przed nami w Estrock.

0: to był kult w Esterog i Po co wolność? Tak kończymy tę godzinę i nasze wtorkowe spotkanie, bo za chwilę 15. Lada moment. Najnowszy raport w Esterog przedstawi Michał, a potem już państwa przejmuje Dawid, który po 15 zaprosi na wtorkowe wydanie kolumny Zygmunta. A ja liczę na państwa obecność jutro, to już przy okazji naszego środowego spotkania. Słyszymy się chwilę po 15. Michał Cieślik, zmykam pójścia, dobrego popołudnia.
1: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
2: Autopromocja.
3: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
4: To był dobry rok. Już dziś o 21:00 w Esterog.
3: Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
4: Porachunki osobiste.
6: Porachunki osobiste.
4: Esterog.
7: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
8: W każdą sobotę o 7:00 Esterog.
7: W Esterog.
4: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Esterog.
7: Konrad Olszewski, zapraszam.
9: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
5: Reklama.
4: To jest Eskalok.
10: Trwa szczyt NATO w Ankarze, za chwilę szczegóły. Areszt dla 19-latka, który spowodował śmiertelny wypadek pod Staszowem. Szlachetna paczka szuka wolontariuszy.
11: Eskalok. Raport.
10: Minęła 15, Michał Przybyła, zapraszam. Rusza szczyt NATO, a w polskiej delegacji zaczyna się on od sporu Pałacu Prezydenckiego z rządem. Poszło o pociski do systemu Patriot, które Polska przekazała Ukrainie. Co dzieli polską delegację? O tym nasz reporter Michał Rawa.
12: Władysław Kosiniak-Kamysz napisał na platformie X, że otoczenie prezydenta kłamie, twierdząc, że Karol Nawrocki nie wiedział o sprzęcie przekazywanym Ukrainie. Wiceszef MON Cezary Tomczyk podkreśla.
13: Szef służby kontrwywiadu wojskowego w obszernym 16-stronicowym piśmie poinformował szefa Kancelarii Prezydenta, pana Zbigniewa Boguckiego, o wszystkich szczegółach, które dotyczą przekazania rakiet.
12: Ale od decyzji w sprawie przekazania sprzętu Ukrainie Pałac Prezydencki się odcina.
14: Decyzja w tej sprawie została podjęta na poziomie Rady Ministrów. Prezydent nie był konsultowany.
12: Mówi prezydencki minister Marcin Przydacza. Karol Nawrocki we wpisie skierowanym do Władysława Kosiniaka-Kamysza napisał: decyzję podjął pan, proszę się z nią po męsku zmierzyć.
10: Do tureckiej stolicy dotarł m.in. prezydent Donald Trump. Na miejscu jest już też prezydent Karol Nawrocki.
11: To jest raport.
10: Jest areszt dla 19-latka, który doprowadził do śmiertelnego wypadku pod Staszowem w Świętokrzyskiem. W niedzielę zginął 22-letni pasażer osobowego Volkswagena. Kierowca miał prawie promil alkoholu.
15: Prokurator po przesłuchaniu podejrzanego zdecydował o skierowaniu wniosku o jego tymczasowe aresztowanie. I jeszcze w dniu wczorajszym wieczorem sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie wobec podejrzanego na okres 3 miesięcy.
10: Mówił Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Przypomnijmy, że 19-latek usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości. Grozi mu nawet do 20 lat więzienia.
11: To jest raport.
10: Liderka francuskiej prawicy usłyszała wyrok. Być może wystartuje jednak w przyszłorocznych wyborach. Sąd apelacyjny w Paryżu skazał Marine Le Pen na 3 lata więzienia, w tym 2 w zawieszeniu. Chodzi o kradzież unijnych pieniędzy. Funda- fundusze przeznaczone na pracę asystentów w Parlamencie Europejskim miały finansować jej partię w Paryżu. Sąd skrócił jednak zakaz ubiegania się o funkcje publiczne orzeczony wcześniej, co potencjalnie otwiera jej drogę do ubiegania się o fotel prezydenta Francji. Kara więzienia ma oznaczać w przypadku Le Pen noszenie elektronicznej bransoletki z lokalizatorem.
11: To jest raport.
10: Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. Organizacja zachęca, by zaangażować swój czas w działania, które mogą zmienić życie potrzebujących. Jak zaznaczają organizatorzy, wolontariat można połączyć z codziennym życiem, a do działania nie są potrzebne szczególne umiejętności. Obecnie w Szlachetnej Paczce działa ponad 13 tysięcy wolontariuszy.
4: Pogoda.
10: Ciągle obowiązują ostrzeżenia wydane przez IMGW. Na południu może zagrzmieć, na wybrzeżu z kolei wiatr w porywach może przekraczać 100 km na godzinę, a temperatura powoli zaczyna spadać. Noc zapowiada się dość chłodna, bo właściwie w całym kraju notować mamy w okolicach 12 stopni. Jutro również przyda wam się parasol.
11: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz pan mięsko.
4: To jest kolumna Zygmunta w SRO.
2: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa w składzie. Przybyła, raportuje.
5: Witam.
2: Dzień dobry, a ja jestem Zygmunt i będę rozdawał bilety na męskie granie. Do tego będziemy żartować, komentować, informować, a zdarzy się, że będę wydawał dziwne dźwięki. Badabadabadabam. I tak zagramy na początek. Zaczynamy. Badabadabadabam. Tak jest. Badabadabadabam. Razem do godziny 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: T-Laf w Radiu SK Rock i to jest Pocisk Miłości. I ten pocisk do Państwa wysyłam, a Państwo mogą mi wysłać głosówkę na Messengerze albo można zadzwonić do studia 691 613 613 i... Co tam u Państwa?
1: Mimo tego, że świat wygląda jak wygląda, to powiem tak, jest alright.
0: A alright to też nowa płyta T-Laf.
1: Tak.
0: A to był Muciek Staszczyk, który przypominał o nowym albumie zespołu T-Laf.
1: Rock and roll.
0: Rock and roll. A mamy też nowe albumy od Muse, Deep Purple, The Pretty Reckless. Czekamy na nowych Stonesów, a jeśli chodzi o single, to dzisiaj wieczorem premiera nowego kawałka zespołu U2. A już teraz w kolumnie nowy kawałek Nothing But Thieves. Gramy Evolution, który dobrze rokuje.

Kolumna Zygmunta. Najlepsza klasyka rocka.

Cześć, dziś wreszcie jest normalnie. Wreszcie można oddychać, bo w zeszłym tygodniu to ja się bałem do jeziora wejść, jak byłem na urlopie. Taki był rosół gorący. Dzisiaj

i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Pearl Jam w programie kolumna Zygmunta Festerok. To zespół z Ameryki, z kraju, który odpadł z mundialu i bardzo, kurde, dobrze. Bardzo dobrze, bo po tej aferze z czerwoną kartką pewnie państwo kojarzą Donald Trump zadzwonił do FIFA i załatwił, że ten piłkarz ze Stanów, co dostał czerwoną kartkę, ma nie mieć tej czerwonej kartki. Trzeba anulować, bo my przegramy. No i anulowali, a i tak przegrali. I komentarz w tej sprawie, halo.
1: A dzień dobry, taki cwaniaczek z tego Trumpa. Od dzisiaj maksywę w takim razie FIFA Rafa. Zwany, wszystko załatwi.
0: Na szczęście skończyło się. FIFA Rafa.
1: Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. A więcej nie tylko o sporcie, już za chwilę w raporcie.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Tak, w motoryzacji nagle się okazuje, że mamy sentymenty. Mamy Renault 5, mamy retro zegary w ID Polo. I to mi się podoba.
2: Łukasz Bąk.
4: Pierwsze statystyki wskazują na to, że liczba przypadków jazdy bez zapiętych pasów zmniejszyła się o ponad 85%, a korzystanie z telefonu podczas prowadzenia spadło o 88%.
2: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
2: Autopromocja.
7: Eska Rock. Raport.
8: W Rosji rośnie zainteresowanie montażem instalacji LPG w samochodach. Jak podaje agencja Reutera, po ukraińskich atakach na rosyjskie rafinerie w wielu regionach kraju brakuje paliwa. Firmy montujące instalacje gazowe informują o rekordowej liczbie zgłoszeń i listach oczekujących sięgających września.
7: To jest raport.
8: Polacy coraz częściej szukają wakacji za granicą. Według danych zainteresowanie krajowymi kierunkami spadło niemal 1/3, podczas gdy liczba wyszukiwań dotyczących zagranicznych wyjazdów wyraźnie wzrosła. Największą popularnością cieszą się Włochy, Hiszpania i Turcja.
9: Biorąc pod uwagę tygodnie poprzednie, wygrywała Polska, bo była piękna pogoda w Polsce. Natomiast ten tydzień ostatni, klienci wyszukują już oferty zagraniczne z tego prostego powodu, że szukają ciepła, takiej pogody, która jest przewidywalna i pewna.
8: Mówi Marek Kamieński, ekspert do spraw turystyki.
7: SK Rock Sport.
8: Polskie siatkarki rozpoczynają w Osace decydującą walkę o awans do turnieju finałowego Ligi Narodów. W środę o 5 rano czasu polskiego zmierzą się z Turcją. Nasza reprezentacja zajmuje 4. miejsce w tabeli, a do zapewnienia sobie awansu powinno wystarczyć im jeszcze jedno zwycięstwo. Polki zagrają tam też z USA, Brazylią i Japonią. Maja Chwalińska nie zagra w turnieju WTA w Rumunii. Polska tenisistka nadal leczy kontuzję stawu skokowego, której doznała podczas meczu pierwszej rundy Wimbledonu. Z powodu urazu jej nazwisko zostało wykreślone z listy startowej. Dziś ostatnie mecze 1/8 finału Mistrzostw Świata. O 18:00 Egipt zagra z Argentyną, a o 22:00 Szwajcaria z Kolumbią.
2: To jest kolumna Zygmunta w Esce Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Foo Fighters na antenie Eski Rock. Foo Fighters z nowej płyty Foo Fighters, czyli zespół, który wystąpił w Polsce tuż przed wakacjami. No a tymczasem wakacje i trwa festiwalowe lato i w tym tygodniu Czochlej Bobra w Namysłowie. Zagrają m.in. Turbo, Kloster Keller i Oddział Zamknięty. Gorąco tę imprezę Państwu polecamy. No a w przyszłym tygodniu Kazimiernication i Colors of Ostrava pod naszymi flagami, a w przyszłym tygodniu także Męskie Granie w Gdańsku. I tak się składa, że mam dla Państwa bilety na Męskie Granie do Gdańska i jeśli Was ciągnie na tę imprezę, no to proszę zostać przy kolumnie, ale to chyba Państwo wiecie.
1: I od dawna to wiem.
0: Ha! Więcej szczegółów po godzinie 16.
2: Reklama.
3: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
3: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
2: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
3: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: Reklama.

0: Linkin Park, Westerok, a wcześniej na naszej antenie Obywatel GC i utwór Nie pytaj o Polskę, no ale my pytamy o naszą kochaną Polskę i może zajrzyjmy do Krakowa. Halo, halo.
1: Cześć Dawid, pytaj, co słychać? To Tomek Motorniczy z Krakowa, gdzieś od godziny 15 przez Kraków się chodzi burza z porywistym wiatrem. No już mamy drzewo na trakcji, także część Krakowa wyłączona spod obsługi przez tramwaje, ale ja jakoś omijam te popsute rejony. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się.
0: Pozdrawiamy, a gdzie jest z nami pan Filip? Halo, halo.
2: Chciałem powiedzieć, że jestem w Warszawie, a czuję się co najmniej jakbym był Kieleckim. Oddajcie moje 35 stopni.
0: Nie wiem, czy to pomoże, ale mamy gorące pozdrowienia od pana Sławka z Bydgoszczy. A co się jeszcze dzieje w naszym kraju, o tym za chwilę w raporcie.
3: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
4: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
5: Miałam rzeczywiście zdarte kolana, właściwie zasadniczo mam do dziś. I to wygrzebywanie piachu potem z tych kolan,
6: A tak sobie też myślę a propos tego, czy Maśka opowiadała, no i jak to jest, wiesz, jedno zdanie, a jak może być opacznie zrozumiałe. Bo jak ty w Zielonej Górze mówiłeś do chłopaków, choć spotkamy się na żużlu, to szliście na stadion.
7: Tak.
6: A Aśka szła na kolanach.
7: No, może w Częstochowie na żużlu.
6: A propos tej bardzo wczesnej bielizny termicznej, o której mówiła Aśka, to fakt. Faktycznie było tak, bo ja też miałem kolegów, którzy wtedy ujeżdżali Simpsony, nie tylko, że pod normalnie kurtkę albo jakieś odzienie wierzchnie wkładało się gazetę tutaj na klatę piersiową, żeby nie przewiewało.
7: A kolarze tak robią na Tour de France.
6: Do dzisiaj.
7: No prawda.
6: Ja patrzę on gazetę.
7: Oczywiście.
6: Ja myślę, że on
7: poczytać, jak tak długo jedzie.
4: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
8: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
4: To był dobry rok. Już we wtorek, po 21 w S0.
8: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaros Ubierajewicz.
4: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Premier spotkał się z minister zdrowia, a według badań nie potrafimy odpoczywać.
2: SK Rock. Raport.
1: Jest 16, Michał Przybyła, zapraszam. To mogą być rozmowy ostatniej szansy dla minister zdrowia i szefostwa NFZ-u. Trwa spotkanie premiera Donalda Tuska z minister Jolantą Sobierańską-Grędą i przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia. To już kolejne takie spotkanie na temat zmian w systemie ochrony zdrowia.
3: I tam są przedstawiane konkretne propozycje, które jutro będą zakomunikowane. Pan premier powiedział, że jest czas do wtorku w tym zakresie, jest dziś wtorek, trwa spotkanie na ten temat i jutro to wszystko będzie przedstawione.
1: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Do dzisiaj szefostwo NFZ-u i resortu zdrowia miało przedstawić premierowi rekomendacje zmian w systemie ochrony zdrowia. Jak zapowiadał Donald Tusk, jeśli rekomendacji by nie było, jutro ogłosiłby decyzje personalne. Ze słów rzecznika rządu wynika jednak, że zmiany są już przygotowane i zostaną przedstawione jutro.
2: To jest raport.
1: Nowe zasady bezpieczeństwa po ataku tortem na prezydenta Poznania. Przed wejściem na posiedzenie Rady Miasta strażnicy legitymowali gości, bo bagaż trzeba było zostawić w depozycie, a publiczność została oddzielona od radnych. Na sesję wybrała się Ali Habir.
4: Dzień dobry.
5: Proszę bardzo.
4: Dobrze. Informacja. Tutaj w torbie jest...
5: To jest laptop, rozumiem.
6: Jakub Marciniak, Stowarzyszenie PWK 2. Musieliśmy pokazać dowód, musieliśmy się podpisać i musieliśmy zdać w depozyt plecak, torbę, to cokolwiek ze sobą przynieśliśmy.
7: Leczak Lechosław, Stowarzyszenie My Poznaniacy. Takiego przyjęcia jeszcze nie było, a przede wszystkim rozdzielenia radnych od publiczności.
8: A to dobrze, że jest takie rozdzielenie?
7: Nie, absolutnie nie.
1: Podczas sesji Rady Miasta mężczyzna obrzucił prezydenta Poznania ciastem. Sprawca określił swoje działanie jako wotum nieufności wobec Jacka Jaśkowiaka.
2: To jest raport.
1: Rozpoczął się sezon urlopowy. Wielu z nas planuje w tej chwili wakacyjny wyjazd. I chociaż świat stoi przed nami otworem, to coraz częściej słyszymy, że tak naprawdę nie umiemy odpoczywać. Sprawdzanie poczty służbowej nad basenem, zamartwianie się tym, co w domu lub w pracy oraz obawa przed nudą to coś, co skutecznie nasz wypoczynek może zamienić w koszmar. Niektóre osoby odczuwają też ogromną presję idealnych wakacji oraz zaprezentowania ich na Facebooku czy Instagramie.
9: Taki rodzaj rywalizacji, który się odbywa teraz na bardzo szeroką skalę. Dawniej, jeżeli opowiadaliśmy to najbliższym o tym, jak spędzamy czas, teraz ten festiwal się toczy na takim bardzo szerokim polu. Jeżeli coś robimy nie pytając siebie o swoje potrzeby, a koncentrując się na spełnianiu oczekiwań innych, zawsze może się dla nas skończyć trudnościami.
1: Mówi psychoterapeutka Karolina Skowrońska-Włoch. Brak prawdziwego odpoczynku może powodować zaburzenia lękowe, depresyjne, trudności ze snem, bóle głowy i dolegliwości ze strony układu pokarmowego.
0: Pogoda.
1: Barowa albo angielska, jak kto woli. Przelotnych opadów ciągle trzeba spodziewać się właściwie w całym kraju. Przypominam o ostrzeżeniach przed burzami, to na południu, a na północy wiatr w porywach może przekraczać 100 km na godzinę. Wieje tak, że głowę chce urwać, jak to mówi moja babcia. Noc zapowiada się dość chłodna, temperatury będą wahać się od 9 stopni na Podlasiu do 13 na Opolszczyźnie.
10: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
0: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
11: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa i tak sobie myślę, może bym wyciągnął fleta. To dla tych, którzy dzisiaj obchodzą urodziny albo imieniny, a w tym tygodniu także urodziny płyty By The Way i z tej płyty zagramy już teraz. No to gramy. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: We are the champions.
1: I tego kawałka na pewno nie zaśpiewa na mundialu Cristiano Ronaldo. No ale ktoś z Państwa może zaśpiewać w kolumnie, bo można wygrać. Uwaga, uwaga. W dzisiejszej kolumnie można wygrać bilety na męskie granie w Gdańsku. Wystarczy wysłać do radia głosówkę i paszczowo, jak umiecie, wykonać krótki fragment waszego ulubionego hymnu męskiego grania. Można śpiewać, można mruczeć, można gwizdać, grać na zębach. Męskie granie w Gdańsku. W przyszłym tygodniu. A w przyszłym tygodniu także Kazimiernication i Colors of Ostrava pod naszymi flagami, a do Ostrawy jedziemy ze zwycięzcami akcji SK Rockstar. Zespół nazywa się Flying Bison, a jeden z ich kawałków brzmi o tak.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

Dawidzie, Dawidzie. Chciałam bilet wygrać na męskie granie w Gdańsku, każdy śpiewać, no i niestety tutaj na przedbiegach muszę odpuścić, bo nie da się tego niestety puścić na antenie. Pozdrawiam, Jola z Gdańska.

0: czujesz złość, dzikość w sercu.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaw.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
8: Sprzeciwiałem się.
9: Widziałem.

0: Greta Van Fleet w Radiu SK Rock. Młodzi goście, którzy brzmią jak starzy wyjadacze. I a propos starości, oglądałem mecz o 2 w nocy i przed meczem puszczali reklamy i były to reklamy leków na żylaki, hemoroidy, wątroby, ból kręgosłupa i przedwczesną ejakulację. I pomyślałem sobie, że jeszcze tylko żylaki i wygram w to bingo.
1: Ja już mam chyba.
0: Nie, to ja sobie teraz odpocznę, a ty za chwilę będziesz raportował.
2: Autopromocja.
3: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Dajcie spokój, ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
4: To był dobry rok. Już dziś o 21:00 w SC Rock.
3: Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
2: Autopromocja. SK Rock. Raport.
5: Blisko 3 promile miała 65-letnia babcia z Jastrzębia Zdroju, która opiekowała się swoimi wnukami. Policję zawiadomił świadek.
6: Jak ustalili policjanci, kobieta wracając z zakupów przewróciła się i pociągnęła za sobą dzieci, które trzymała za ręce. W wyniku upadku 7-latek uderzył głową o podłoże.
5: Mówi Halina Semik z Jastrzębskiej Policji. Kobieta opiekowała się wnukami, które przebywała były u niej na wakacjach. Dzieci zostały przekazane pod opiekę rodziców. Pijanej babci może grozić nawet do 5 lat więzienia.
2: To jest raport.
5: Najwyższy alert dla Zatoki Gdańskiej. IMGW wydał 3. najwyższy stopień ostrzeżenia przed silnym wiatrem. W porywach może wiać z prędkością do 120 km na godzinę. Synoptycy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.
7: W godzinach popołudniowych, wieczornych, nocą, ze środy na czwartek oraz w czwartek prognozowany jest bardzo silny wiatr, a na Bałtyku sztorm. Średnia prędkość wiatru wyniesie od 70 do 80 km na godzinę, a porywy wiatru, zwłaszcza w rejonie Zatoki Gdańskiej, do 115-120 km na godzinę.
5: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
2: SK Rock Sport.
5: Katarzyna Piter awansowała do ćwierćfinału Debla na Wimbledonie. W parze z Czeszką Anną Siskową pokonała Lindę Noskową i Rebekę Sramkową 7-5, 6-4. W walce o półfinał polsko-czeski duet zmierzy się z rozstawionymi z numerem 2 Gabrielą Dabrowski i Luizą Stefani. Dziś poznamy ostatnich ćwierćfinalistów piłkarskich mistrzostw świata. Argentyna zagra z Egiptem, a Szwajcaria zmierzy się z Kolumbią. W centrum uwagi będzie Messi, który z 7 golami walczy o tytuł króla strzelców. Cristiano Ronaldo potwierdził, że zakończone porażką z Hiszpanią Mistrzostwa Świata były jego ostatnim mundialem. 41-letni Portugalczyk zapowiedział, że potrzebuje czasu, by podjąć decyzję dotyczącą dalszej gry w reprezentacji. Ronaldo podkreślił, że odchodzi z turnieju z czystym sumieniem, bo dał z siebie wszystko.
4: Kolumna Zygmunta w SC Rock. Zapraszam, Dawid Zygmunt.

0: Royal Republic w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. Yeah! To gwiazda rockowizny, to kolejna impreza pod naszymi flagami. W przyszłym tygodniu ruszamy z rozdawnictwem biletów na tę imprezę. A w przyszłym tygodniu w Gdańsku męskie granie. I kto chce bilety, niech wyśle do radia głosówkę i paszczowo wykona krótki fragment waszego ulubionego hymnu męskiego grania. I państwo się nagrywają. Halo, halo.
1: Czekaj, nagrywa się? No, nagrywa się.
0: Nagrywa się.
1: Hymn.
0: Słuchamy.
2: Bogu rodzica.
1: Czekaj, chyba to nie to, ty. Czekaj,
0: chyba nie to. Ale i tak dziękuję, że nie pokazali panowie dwóch nagich mieczy.
1: No, dawaj.
0: Nie trzeba.
3: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Reklama.

0: i proponujemy po 50. To Led Zeppelin w Radiu SK Rock, czyli kawałek po 50. I to może uderzyć do głowy Halo Halo. Czy pan walczy o bilety na męskie granie?
1: Panie Zygmuncie, przepraszam bardzo. Prosiłam go, żeby nie wył, to zaczął buczeć.
0: Jak to dobrze, że u boku mężczyzny stoi mądra kobieta.
2: Chyba tego nie wygram.
0: O, ale słyszę, że pan też kumaty. Bilety na męskie granie wręczę po 17. O 17 raport.
3: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
4: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
5: Byłem kiedyś w programie Weszło. Taki piłkarz.
6: No znam, oczywiście.
5: No, no, oglądaliśmy na żywca mecz i w pewnym momencie pojawia się taki transparent na trybunie, na kotle w Poznaniu, czyli tam, gdzie siedzą najwierniejsi kibice. Ezoteryczny Poznań. I patrz, mu, patrz, grawasz. Zobacz, co tutaj jest. A tak patrzę, no rzeczywiście jest. I tam jakieś już SMS-y przychodzą, a później nastąpiło dokończenie tej sentencji. Ezoteryczny Poznań. Grabarza.
7: Naprawdę?
5: Tak.
7: O Jezu, wspaniałe, wspaniałe.
4: Melina.
7: A w najbliższej Melinie Krzysztof Grabarz Grabowski.
4: Melina w SK Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SK Rock.
7: Zapraszam, Marcin Meller.
4: Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
8: Witaj cały świecie w internecie.
4: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
9: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Trwa szczyt NATO, szczegóły już za chwilę. Kolejna burza o zarobki lekarzy. Jutro wyniki matur.
2: Eska Rock. Raport.
1: Minęła 17, Michał Przybyła, zapraszam. Polska traktowana jako lider gospodarczy i militarny wschodniej flanki NATO, mówi w Ankarze wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W stolicy Turcji odbywa się dwudniowy szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jak podkreśla szef MON, to szczyt poświęcony m.in. braniu większej odpowiedzialności przez Europę za obronę własnego terytorium.
3: Polska jest liderem wschodniej flanki, to już nie ulega żadnym wątpliwościom, jest liderem gospodarczym i militarnym wschodniej flanki NATO i tak jesteśmy od początku szczytu w Ankarze traktowani.
1: Szef MON rozmawiał m.in. z premierem Kanady, władzami Korei Południowej czy minister obrony Holandii.
3: I tutaj dobra wiadomość, holenderskie patrioty zostają do końca roku na lotnisku w Jasionce. Mamy to potwierdzone, więc to jest ta sojusznicza solidarność i wdzięczność, której Polska doświadcza.
1: Polska, USA, Niemcy, Szwecja i Holandia podpisały też porozumienie dotyczące serwisowania w Europie rakiet używanych do systemów Patriot.
2: To jest raport.
1: Kolejna burza o zarobki lekarzy i ogromne problemy szpitala w Mogilnie. 26 tysięcy złotych za godzinę i ponad 300 tysięcy złotych dniówki. Takie rachunki miała wystawić w placówkom medycznym w całej Polsce spółka neurochirurgów. Portal WP podał, że lekarze wykonywali zabiegi, które trwały tylko kilka minut. Jedną z placówek, która korzystała z tych usług, był szpital w Mogilnie. Sprawą zainteresował się NFZ, który przeprowadził kontrolę i dopatrzył się nieprawidłowości.
4: Szpital przedstawiał do rozliczenia procedury droższe, które wiązały się z pobytem pacjentów w szpitalu. Faktycznie natomiast mogły one zostać wykonane w trybie ambulatoryjnym, a więc bez potrzeby hospitalizacji. I w ten sposób dochodziło de facto do wyłudzenia wyższej refundacji z NFZ.
1: Tłumaczy Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ-u. Podobne kontrole przeprowadzono też w innych szpitalach.
4: Fundusz wpadł na trop tych nieprawidłowości w szpitalu w Mogilnie po analizach, które przeprowadził dla tego świadczenia. Przypomnę, że to jest termolezja. W takim dużym skrócie to jest świadczenie, które jest związane z leczeniem bólu. I analiza tego świadczenia odbyła się w całym kraju. Stąd właśnie poprzez tę analizę wpadliśmy na trop tych nieprawidłowości.
1: Szpital w Mogilnie dostał ponad 2,5 miliona złotych kary. Złożył zastrzeżenia do wyników kontroli, dlatego trwa procedura odwoławcza. Obecny dyrektor szpitala zawiadomił organy ścigania. Sprawa dotyczy wcześniejszych rozliczeń placówki, a postępowanie prowadzi prokuratura.
2: To jest raport.
1: Jutro sądny dzień dla tegorocznych maturzystów, bo zostaną opublikowane oficjalne wyniki egzaminów.
5: Jest nerwówka w oczekiwaniu na wyniki?
6: A jeszcze większe niż przed egzaminami. Przed egzaminem można jeszcze coś zrobić, przygotować, powtórzyć. Masz jakąś taką sprawczość, a po egzaminie?
5: Ale jesteś dobrej myśli, będzie dobrze?
6: Ja nie jestem obiektywny, ale te egzaminy wydaje mi się, że mi poszły dobrze.
5: Trzymam kciuki, życzę, żeby te wyniki były jak najlepsze.
6: A przyda się. Teraz to już tylko oczekiwanie i ta groza.
1: Z Emilem, tegorocznym maturzystą z Bełchatowa, rozmawiał Rafał Różycki. Wyniki zostaną podane o 8.30 w elektronicznym systemie. Papierowe świadectwa dojrzałości będą czekać w sekretariatach szkół.
0: Pogoda.
1: Nie rozstawajcie się z parasolami, bo przelotnych opadów nadal można spodziewać się niemal w całym kraju. Ciągle też obowiązują ostrzeżenia na południu przed burzami, a na północy przed silnym wiatrem. Noc również zapowiada się dość chłodno. Temperatura spadnie do 9 stopni na północnym wschodzie, a najcieplej będzie z kolei na zachodzie, bo w okolicach 13 kresek.
7: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
0: To jest kolumna Zygmunta w Esce Rock.
8: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa, trochę dzisiaj pochmurna, taka rzeźka, tak jest przynajmniej za moim oknem, a jak temu Państwa, jak forma, jak wątroba, jak plecy, z troski pytam i można odpowiadać głosówką na Messengerze, a można też dzwonić 691 613 613. Zapraszam. Zapraszam do 18:00, Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Londyn dzwoni, Londyn dzwoni i przenieśmy się tam. Przenieśmy się wspomnieniami do Londynu przełomu lat 60. i 70.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory, których dawno w kolumnie nie było i zaglądamy już teraz na kartę historii, bo przecież ja tego nie pamiętam, ale wyczytałem przeciekawe historie. Luty 67. Policja dokonuje nalotu na wiejską posiadłość Keitha Richardsa. Trwa tam szalona, narkotykowa impreza. Oprócz członków zespołu The Rolling Stones jest na niej także Marianne Faithfull, ówczesna partnerka Micka Jaggera. Policja znajduje ją zupełnie nagą, owiniętą jedynie w futrzany dywan. Wybucha wielki skandal, brytyjska prasa krzyczy o upadku moralnym. Kolejne 3 lata nie są lepsze. Związek kochanków konsumowany jest w oparach narkotyków, alkoholu i osobistych tragedii. W roku 69 Marianne Faithfull wybudza się z 6-dniowej śpiączki po przedawkowaniu leków i pierwsze słowa, jakie wypowiada do Jaggera, to słowa "Wild horses couldn't drag me away". Dzikie konie nie zdołałyby mnie stąd odciągnąć. W maju roku 70 para niestety się rozstaje. Rok później premierę ma kawałek, w którym padają te słowa wypowiedziane przez Marianne. Wild horses couldn't drag me away. The Rolling Stones w kopalni odkrywkowej.

0: właśnie. I taki czadzik mi się, panie kierowniku, ojcze dyrektorze, bardzo podoba.
1: I mocniej, już chcesz się żyć. I mocniej.
2: Mam super moce i gwarantuję nieprzespane noce.
3: Do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
4: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
3: Klasyka rocka,
4: polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
3: Kawałki, które dobrze rokują.
4: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
3: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
4: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
4: Reklama.

0: AFI w Estrock. Mace Murder, kawałek o toksycznej miłości i toksycznej sile. No taką toksyczną siłę to pokazał Paragwaj w meczu z Francją. A kto dzisiaj pokaże siłę na mundialu? Dwa mecze, 1/8 przed nami i ten mecz Argentyna-Egipt, panie Michale, już za chwilę.
1: Tak, już za momencik się rozpoczyna, za pół godzinki niecałe.
0: Za pół godziny. I pół godziny do końca kolumny, a więcej nie tylko o sporcie, za chwilę w raporcie.
2: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimiernication, Męskie granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
3: Eska Rock. Raport.
1: Makabryczne odkrycie w Kielcach. Przypadkowy przechodzień natknął się na ludzkie szczątki w jednym z kompleksów leśnych na terenie miasta. Ciało było w stanie zaawansowanego rozkładu. Na miejscu przez wiele godzin pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratura.
4: Ciało zostało zabezpieczone do dalszych badań, które pozwolą ustalić tożsamość zmarłej osoby oraz okoliczności i przyczynę jej śmierci.
1: Relacjonuje Małgorzata Perkowska-Kiepas z miejskiej policji. Kluczowe w tej sprawie będą wyniki sekcji zwłok.
3: To jest raport.
1: Coraz więcej osób decyduje się na urlop w stylu slow. To podróżowanie, które pozwala zatrzymać się na dłużej, wejść w rytm miejsca i poczuć jego atmosferę. To też sposób na całkowite odcięcie się od bycia online, mówi psychoterapeutka Karolina Skowrońska-Włoch.
5: Wiele osób na to decyduje się, zwłaszcza takich, które mocno pracują w takiej branży związanej z byciem ciągle dostępnym czy z pracą z komputera, że wybierają celowo takie miejsca, czy takie kurorty, czy właśnie takie agroturystyki, gdzie tego internetu nie ma i rzeczywiście nikt do nich nie zadzwoni i nie ściągnie ich, chociaż na szybkiego kola.
1: Tylko odcięcie się od pracy pozwoli nam na prawdziwy odpoczynek.
3: SK Rock Sport.
1: Coco Gauff po raz pierwszy w karierze awansowała do półfinału Wimbledonu. Rozstawiona z numerem 7 Amerykanka pokonała rodaczkę Jessicę Pagulę 4-6, 6-3, 6-3. O finał zagra ze zwycięzczynią meczu Karolina Muchowa, Naomi Osaka. Dziś ostatnie mecze 1/8 finału Mistrzostw Świata. Już za niecałe pół godziny Egipt zagra z Argentyną, a o 22:00 Szwajcaria z Kolumbią. Do ćwierćfinału, przypomnę, awansowała Francja, która zagra z Maroko, Hiszpania zmierzy się z Belgią oraz Norwegia z Anglią. A fani siatkówki muszą wstać jutro bardzo wcześnie, bo nasze siatkarki rozpoczynają w Osace decydującą walkę o awans do turnieju finałowego Ligi Narodów. Rodę o 5:00 czasu polskiego zmierzą się z Turcją. Nasza reprezentacja zajmuje 4. miejsce w tabeli, a do zapewnienia sobie awansu powinno wystarczyć jeszcze jedno zwycięstwo. Polki zagrają tam jeszcze z USA, Brazylią i z Japonią.

0: w Radiu SK Rock. No, przepięknie pan zaśpiewał. No, ale teraz to państwo będą się udzielać paszczowo. Przypomnę, że za wasz wykon hymnu z męskiego grania oddaję bilety na koncerty męskiego grania w Gdańsku. I uwaga, uwaga, za bardzo pomysłowe podejście do powierzonego zadania. Bilety otrzymuje pan Przemek. Posłuchajmy! Bum, bum, bum, bum. Cza! Bum, bum, bum, bum.
1: Bum, bum, bum, bum. Bum, bum, bum, bum. Tak linia basu tam szła.
0: No dawaj, dawaj.
2: Z tym pochowane na strychu nie mogą już spać.
1: Bum, bum, bum, bum.
2: Idzie lato.
0: A to jest festiwalowe lato z SK Rock.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
4: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: Reklama.

0: Lady Punk, jedna z gwiazd rockowizny, bilety na rockowiznę do zabrania u nas w przyszłym tygodniu, a w tym tygodniu w kolumnie do zabrania bilety na męskie granie, kolejne już jutro, ale to nie koniec dobrego na dzisiaj, bo wyjątkowy prezent przyniósł dla nas Michał Prokopowicz. Długo na to czekaliśmy. Dzień dobry, Michale.
1: I to nie jest tak, drodzy Państwo, że ja mam ADHD i dlatego chodzą mi te nogi, to po prostu chodzą z wrażenia. Jestem tak podekscytowany. Czekaliśmy na tę chwilę naprawdę długie lata. Mamy dla Was premierę najnowszej kompozycji formacji U2. Bardzo ciepłą premierę. Za chwilę więcej opowiemy o tej kompozycji w Radarze. Dawid, nie odchodź nigdzie. Posłuchajmy tego numeru premierowo razem na antenie Eski Rock.
0: No i zachęcił. Wielka radiowa premiera, nowy kawałek U2 na początek Radaru. Wcześniej jednak raport, a to była kolumna Zygmunta. Ja jestem Zygmunt, bardzo dziękuję i już wyczekuję na to, co w Radarze. Proszę zostać z nami.
2: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
5: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
6: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
7: Reklama.

0: Rosjanie wrócą na igrzyska, zmiany w PPK, a na koniec czekolada.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 18, Michał Przybyła, zapraszam. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zniósł wszystkie dotychczasowe ograniczenia wobec rosyjskich sportowców. Tymczasowo przywrócił też w prawach rosyjski Komitet Olimpijski, o czym więcej powie nasz reporter Michał Rawa.
2: W swoim komunikacie MKOL tłumaczy, że ograniczenia zostały wprowadzone po tym, jak Rosja włączyła do swojego Komitetu Olimpijskiego organizacje zanektowanych siłą Doniecka i Ługańska. Po analizie dokonanej przez MKOL wynika, że w skład rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego nie wchodzą już organizacje zanektowanych terenów i stąd decyzja MKOL-u. Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie sprecyzował, na jak długo odwiesza rosyjski komitet. Zapewnił jedynie, że będzie monitorował sytuację.
0: Michale, dziękujemy.
1: To jest raport.
0: Nowe ustalenia w sprawie śmierci Moniki Silwy Koniuszek w Ekwadorze. Wstępne wyniki sekcji zwłok wskazują, że do jej zgonu mogły się przyczynić inne osoby. Olsztyńska prokuratura współpracuje z ekwadorskimi śledczymi, którzy zlecili kolejne badania.
3: Najprawdopodobniej do śmierci pokrzywdzonej przyczyniły się osoby trzecie. Było to działania osób trzecich, ale w tym zakresie czekamy na opinię ostateczną. W sprawie zostały zlecone dalsze badania. Czekamy na wyniki tych badań i ostateczną opinię sekcji zwłok.
0: Mówił Daniel Brodowski z olsztyńskiej prokuratury. Polska aktywistka antykorupcyjna od miesięcy ujawniała nieprawidłowości w ekwadorskiej administracji. Informowała też o tym, że otrzymywała groźby. Śledztwo trwa, a okoliczności jej śmierci są wyjaśniane we współpracy z polską dyplomacją.
1: To jest raport.
0: Pracownicze plany kapitałowe do zmiany. Tak wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego. Z ponad 15 milionów pracujących Polaków tylko 4 miliony korzystają z PPK, a z tego prawie 1/5 wypłaca pieniądze przed 60.
4: Na 2026 rok przypada ustawowy obowiązek przeglądu funkcjonowania PPK, który w ocenie Urzędu KNF powinien być okazją do dokonania niezbędnych modyfikacji tego programu w celu zwiększenia jego atrakcyjności oraz liczby uczestników PPK.
0: Mówił Jacek Barczewski z KNF. Według ekspertów należy zwiększyć dopłaty od państwa, bo od 7 lat się nie zmieniły. To 240 zł rocznie.
1: To jest raport.
0: Ma znacznie gorszą opinię, niż na to zasługuje. Dziś Światowy Dzień Czekolady.
5: Można wykorzystywać na wiele sposobów. W kuchni, w kosmetyce, także w psychologii. Ogólnie czekolada to raj nie tylko dla podniebienia, ale tak dla naszego zdrowia. Chroni nasz układ krążenia. Osłabia sklejanie się płytek krwi, dzięki czemu zmniejsza ryzyko zawałów serca, tak, udarów, poprawia humor.
0: Wyliczała dr Anna Danielewicz z Katedry Żywienia Człowieka. Zwłaszcza gorzka czekolada jest bogata w kakao, zawiera przeciwutleniacze i minerały, a jedzona z umiarem może być elementem zdrowej diety.
6: Pogoda.
0: Chłodna noc przed nami niemal w całym kraju. Będziemy notować w okolicach 12 stopni.
7: Matko Bosko, mówię, co się stanęło?
0: Środa zapowiada się bardzo podobnie, czyli pochmurnie, deszczowo i wietrznie. Na Podlasiu może też zagrzmieć. A ja przypominam o ostrzeżeniach wydanych przez IMGW. Te dotyczą silnego wiatru na Pomorzu. Ten może osiągnąć 120 km na godzinę.
8: Kolego, ale już nie przynoś tutaj swoich przyjaciół tutaj do radia, bo jakoś bełkotliwie mówią.
6: SK Rock Radar.
8: No ale przede wszystkim mamy innego naszego przyjaciela, czyli Dawida Zygmunta. Czekaliśmy na tę chwilę, drodzy państwo, bardzo długo. Dawid, jesteś w gotowości?
9: Tak, tym bardziej, że ja trochę marudziłem na te mini-albumy, które YouTube pokazało w tym roku, no ale danie główne w tym roku, no to longplay, cały album i zapowiedź, pierwsza zapowiedź przed nami.
8: Tak, ale to dobrze, że powiedziałeś, dlatego że pamiętam, jak jeszcze Bono kilka miesięcy temu wspominał o tym, że na próby Edge przyniósł 100 kompozycji, fragmentów. Oni wyselekcjonowali 25, które są gotowi. No, fani też czekali na to, czy Larry Mullen Jr. wróci. Wrócił, więc mamy pełen skład. Faktycznie dostaliśmy te dwie epki. Jedna bardziej wojenna, druga bardziej świąteczna, ale to nie były te dźwięki. Pamiętamy, jak jeszcze Edge mówił. To będzie mocne uderzenie, wspaniały powrót do najlepszych czasów formacji U2. Dlatego, drodzy państwo, tak mocno czekaliśmy. Dlatego teraz na antenie SK Rock w radarze to Street of Dreams i nowe U2.

prawda góra z górą się nie zejdzie, ale człowiek z człowiekiem zawsze. Z nami człowiek Donalda Trumpa. Nie tylko miłośnik, nie tylko przyjaciel, ale przede wszystkim wyznawca. To muzyk, któremu kłaniały się ostatnio przed jego rezydencją amerykańskie wojskowe Apache. A z drugiej strony mamy Kanadyjczyka, Briana Adamsa, który do tematu Donalda Trumpa podchodzi raczej żartobliwie. Chociaż, no nie ma tutaj żartów, kiedy Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, mówi o tym, że Kanada mogłaby być 51. stanem właśnie USA. I to postanowił podsumować właśnie za sprawą tej nowej kompozycji pan Brian Adams.

to Beatles i ich kompozycji nie zabrakło ostatnio na ślubie Taylor Swift w kontekście tego, co działo się w Madison Square Garden, kiedy pan Paul McCartney postanowił wykonać pierwszy raz od 1964 roku pewną kompozycję. Nie tą kompozycję, chociaż żałujemy, że takie rzeczy nie pojawiają się także regularnie na koncertach Paula McCartneya. Ale dzisiaj nie o tych koncertach, tylko o rezydencji zespołu Def Leppard w Las Vegas, bo dzisiaj Joe Elliott ujawnił, że ten zespół nagrywał swój nowy album w piwnicy kasyna i to w dni wolne od pracy podczas swoich występów właśnie w Las Vegas. Wiemy, że te prace przebiegały nad wyraz dobrze, więc tak naprawdę czekamy na te rokujące efekty tej pracy. To Let's Get Rocket! Do we wanna get right?

0: Ta kompozycja Nickelback stała się swoistym memem, bo najpierw ten numer otrzymali gracze Dungeon Hunter 6. Później ten numer mogli usłyszeć ci, którzy oficjalnie uwielbiają wrestling, czyli organizacja WWE przekazała, że to będzie oficjalna kompozycja na WrestleMania 42. Minęło kilka tygodni i w końcu fani także dostali ten numer, natomiast ta kolejność jest dosyć memiczna.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Słuchajcie, przepraszam, jakiś gość patrzy na mnie nienawistym trochę.
3: Michał, w czym byłeś dobry, powiedz?
4: Dawaj. Nie, zawsze ciepło na Wojtka patrzę.
3: No. Ja umiałem zmrozić wzrokiem.
2: Ciepłem.
3: Zostało mi do dzisiaj.
5: 31 rok, zawody hokeja w Polsce, Krynica Zdrój. Sędzia popełnił rażący błąd, rozwścieczony kibic rzucił wówczas na taflę lodu prawdziwego gumowego kalosza.
6: A, okej, dobra, jak zostało, że sędzia kalosz
2: był? Dobrze, że nikt jajkiem nie rzucił, bo byłby sędzia jajo.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: Reklama.
1: Porachunki osobiste.
7: Porachunki osobiste.
1: S-Rock.
8: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
9: W każdą sobotę o 7:00 SC Rock.
8: W SC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
8: Konrad Olszewski, zapraszam.
10: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama. Dobrze rokuje.

To nowe dźwięki od formacji Interpol, to See Out Loud. No i nie ukrywam, że te dźwięki mogą kojarzyć się ortodoksyjnym fanom chociażby z klimatem tego zespołu, czy to z 2002, czy z 2007 roku, generalnie z początków tego zespołu. Natomiast, żeby było jasne, panowie w tym samym dniu opublikowali dwa single i ten co prawda tak brzmi, natomiast ten drugi to już jest taki Interpol bardziej współczesny. A propos tego, co współcześnie dzieje się wokół Oasis, trzymając rękę na pulsie w radarze, wczoraj wspominałem o trailerze filmu dokumentalnego, który nazywa się Don't Look Back in Anger. Czekamy oczywiście na premierę kinową, ale także tę premierę w streamingu. Natomiast dzisiaj Manchester Evening News podał informację, że Oasis ma prowadzić rozmowy dotyczące organizacji aż 12 koncertów na stadionie Manchester City. Mówi się o swego rodzaju rezydencji w tym miejscu w maju i czerwcu przyszłego roku. Będziemy uzbrajać się w cierpliwość, czekając na więcej doniesień na ten temat. A propos wielkich zapowiedzi zespołu Oasis, bo coś czuję, że ostatnie lata należały do nich, ale to jeszcze nie jest ich ostatnie słowo. To Morning Glory i Oasis w SC Rock.

0: Gdybyście chcieli dzisiaj zapytać Spiętego o kontynuację tej historii zespołu Laucze, no to warto wspomnieć o tym, że Spięty no, generalnie skupia się na promocji swojego czwartego solowego albumu, czyli Full HD, który to album także gościł na antenie Eski Rock w Radarze. Natomiast pytany o Laucze, chociażby w Melinie Eski Rock, Spięty powiedział, że chyba poczuł, że temu zespołowi jest jakoś potrzebny i że chce tym potrzebom wyjść naprzeciwko. Natomiast później powiedział, że po latach już nie chciał wychodzić naprzeciw. To tak, gdybyście chcieli wiedzieć, co dalej z Laucze.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Tak, w motoryzacji nagle się okazuje, że mamy sentymenty. Mamy Renault 5, mamy, wiesz, mamy retro zegary w ID Polo i to mi się podoba.
1: Łukasz Bąk.
3: Pierwsze statystyki wskazują na to, że liczba przypadków jazdy bez zapiętych pasów zmniejszyła się o ponad 85%, a korzystanie z telefonu podczas prowadzenia spadło o 88%.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
7: Reklama.

to wyjątkowa kompozycja, która już zawsze będzie nam kojarzyć się z tym, co wydarzyło się przed rokiem, kiedy pan Youngblood na wielkim pożegnaniu Black Sabbath wykonał brawurowo ten utwór. Później nawet dostał nagrodę Grammy za ten wykon. Cofając się do tego, co działo się w ubiegłym roku, wiemy, że wczoraj przy okazji rocznicy pożegnalnego koncertu Black Sabbath wystartowała przedsprzedaż bardzo wyjątkowego wydawnictwa. Chodzi o książkę. Książkę The Masters of Reality Why Black Sabbath Matter. To jest pierwsza w historii przygotowana wspólnie z zespołem oficjalna książka, która poświęcona jest działalności tej formacji. Tak naprawdę dostaniemy historię od początku działalności do pożegnalnego koncertu w 2025 roku. Będą tam archiwalne zdjęcia, rozmowy z muzykami, no i właśnie ta wyjątkowa historia. Przed nami historia, która myślę, że wielu zaskoczy, spoglądając na skład. A tam mamy i Chada, który gra na co dzień w zespole Red Hot Chili Peppers, mamy Duffa, mamy Slasha, którzy grają w Guns N' Roses, no i braci McCreary. I to wszystko brzmi tak.

To taka muzyczno-sportowa retrospekcja. To Blurry Song 2 West Rock. A skoro już cofamy się do tych pięknych czasów, to proponuję cofnąć się także do minionego piątku, kiedy to po 21:00 polska telewizja pokazała koncert The Cure z Openera, gdzie 367 tysięcy fanów podziwiało ten niesamowity koncert i muszę Państwu przyznać, że ja od lat jestem zakochany w formacji The Cure, więc ja nie jestem kompletnie obiektywny, jeśli chodzi o Roberta Smitha, bo jestem wręcz jego wyznawcą. Natomiast warto wspomnieć, i to mnie chyba najbardziej zaskoczyło, ponieważ mój feed facebookowy właściwie nie składa się z muzyki. I warto wspomnieć o tym, że ja miałem go zawalonego koncertem formacji The Cure, bo nie tylko ludzie niezwiązani z muzyką, ale także marki, ale także różne organizacje pisały, jak ważny jest i był ten koncert. I przyznam Państwu szczerze, że emocje, które budził wtedy Robert Smith, są niesamowite. Ja się kompletnie tego nie spodziewałem, że aż taka łezka się w oku zakręci tylu osobom, które na co dzień aż tak mocno nie manifestują swojej miłości do formacji The Cure. Więc to pokazuje, jaką wielką siłę ma ta muzyka cały czas, także na nasze społeczeństwo. Bo to, że ten koncert był fenomenalny, co do tego nie ma dwóch zdań. Cofnijmy się trochę do tych dźwięków, których nie zabrakło w miniony piątek na Openerze. To Boys Don't Cry i The Cure.

0: to nowe dźwięki od formacji Muse, natomiast Matt Bellamy wspomniał ostatnio, że muszą coś zrobić przy okazji świętowania 20-lecia genialnego Black Holes and Revelations. Stwierdził, że najprawdopodobniej spróbują przygotować jubileuszową paczkę. Przy okazji dodał też, że Muse nie wyklucza specjalnego koncertu. Mówi, że zagranie całego albumu w którymś momencie na pewno może być jednym z pomysłów, więc czekamy, a szczególnie fani tego wyjątkowego albumu sprzed lat.
1: Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
2: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.

To dźwięki byłego gitarzysty legendarnej formacji The Smiths. Pan Johnny Marr, zapytany o tę płytę, mówi, że to jest najbardziej oczyszczający krążek w jego karierze. To płyta The Age of Everything, która pojawi się już jesienią. Czekamy nie tylko na to, ale także na te gitarowe wyprzedaże pana Johnny'ego Marra, który stwierdził, że nie będzie sobie z domu robić muzeum i 100 gitar trafi niebawem na aukcję. Na to też mocno czekamy. Będziemy się witać z naszą świnką skarbonką, ale zanim to wszystko, to teraz będziemy witać się z tą dżunglą od Guns N' Roses.

0: No i spełniły się marzenia Scotta Stappa. Pamiętamy, jak marzył o tym, żeby formacja Creed się reaktywowała i się reaktywowała po ponad 10 latach przerwy. To było 2 lata temu. Dzisiaj wiemy, że Scott Stapp nie tylko myśli o formacji Creed dalej, ale przede wszystkim myśli także o kolejnych rolach, dlatego że te 2 lata temu także zagrał Franka Sinatrę w filmie o prezydencie Reaganie, czym myślę, że dosyć mocno zaskoczył tych, którzy nie wiedzieli, że Scott Stapp jest aż tak mocno utalentowaną osobą.
1: Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
3: To był dobry rok. Już dziś o 21:00 w SC Rock.
2: Zapraszam, Jarosław Ubierajewicz.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Ubierajewicz.
3: Reklama.

I to jest dopiero zabawna historia Kirka Hammetta, który ostatnio postanowił powiększyć swoją gigantyczną kolekcję instrumentów o Les Paula Standarda z 1957 roku. Wylicytował na aukcji tak naprawdę gitarę, która należała do jego idola, do członka kultowej formacji Journey. No i wyobraźcie sobie historię, kiedy Paul wylicytował tę gitarę, miał wrażenie, że właściwie kupuje ją jak za bezcen, bo jest warta według niego przynajmniej drugie tyle. Postanowił nawet odezwać się do Neila Shona, czyli byłego gitarzystę formacji Journey, żeby może mu jakoś oddać tę gitarę, na co Neil powiedział, żeby ten tak naprawdę korzystał z tego, że ma tę gitarę, a nie żeby tutaj narzekał, że powinien zapłacić nieco więcej. No to jest chyba zaskakująca historia, że ktoś licytuje, nie cieszy się, że tak tanio, tylko chciałby zapłacić jeszcze więcej. Szokująca informacja, tak jak szokująca była, mam wrażenie, że akcja marketingowa nowej płyty Artura Roycka w kontekście Gruby, Chudy i tego, co pojawiało się w publicznej przestrzeni, nie tylko w mediach, ale przede wszystkim także w dużych miastach. A propos tej nowej płyty Artura Roycka. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na ostatnią godzinę naszego wtorkowego spotkania.

Dzisiaj już wiemy, że ta kompozycja była psychiczną zmorą wokalistki formacji Evanescence, pani Emily, która dzisiaj w wywiadzie powiedziała, że jej największym lękiem było to, że zostaną gwiazdą jednego przeboju. Jak mówi, że ludzie usłyszą ten jeden utwór, który różnił się od wszystkiego, co zamierzaliśmy nagrać w przyszłości, a potem to trochę jak podmienienie towaru. Usłyszeliby resztę naszej muzyki i stwierdzili, o, to nie jest to, czego się spodziewaliśmy. Okłamaliście nas. I to była ta największa zmora, której obawiała się właśnie wokalistka. Już dzisiaj wiemy po latach, że to nie tylko ta kompozycja, ale także państwo mają dużo więcej do opowiedzenia i to jeszcze nie jest ostatni rozdział w kontekście właśnie tego zespołu. Natomiast jak już jesteśmy przy ostatnich rozdziałach, to posłuchajcie tych dźwięków zespołu, który podobno już nigdy nie wróci. To Sum 41 i Into Deep.

0: Nie tylko dzisiaj Emily opowiedziała o swoich lękach związanych z kompozycją Bring Me To Life. Dzisiaj także Taylor Momsen w kolejnym wywiadzie opowiedziała, jak bardzo ważna jest ta najnowsza płyta The Pretty Reckless, że to jest najbardziej osobista płyta i tak naprawdę pani Taylor Momsen po raz pierwszy aż tak mocno zajrzała do swojego wnętrza, opowiadając także o trudnych momentach, chociażby po śmierci Chrisa Cornella, czy po śmierci jej wielkiej przyjaciółki, do której doszło rok później. Więcej o tym wszystkim na najnowszej, bardzo przejmującej i emocjonalnej płycie zespołu The Pretty Reckless.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Esse Rock.
2: Dzień dobry to był taki katalizator po prostu. Życie się dzieli do dzień dobry i po dzień dobry, tak.
3: To co się wtedy zadziało?
2: Zaczął ten utwór grać rozgłośnie, który bym nigdy nie podejrzewał, że cokolwiek mojego zagrają, a grały.
3: Na wesela weszło.
2: Na wesela, tak, tak.
3: Piosenka ludowa. I co czuje umysł ironiczny?
2: Jak się czuje?
3: No,
2: ja wtedy dostałem depresji, bo akurat tak się różnie ludzie na tę piosenkę zapatrywali, no bo jest dosyć ryzykowne.
3: Ale że bo cię glanowali jakby ci, na których ci zależało?
2: Tak.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie Krzysztof Grabasz Grabowski.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.

Mam nadzieję, że panowie z Soundgarden dogadali się z Pearl Jam. Nie ma tam żadnej złej krwi po tym, jak Matt Cameron postanowił jednak opuścić zespół Pearl Jam na rzecz powrotu do zespołu Soundgarden. Ostatnio Kim, czyli gitarzysta formacji Soundgarden, no trochę w mediach zastanawiał się głośno, kto może być nowym bębniarzem tego grunge'owego zespołu. No prawda jest taka, że Eddie Vedder już wspomniał o tym, że mają tego bębniarza, tylko jeszcze go nie zdradzą, dopiero na pewnym festiwalu, który bliżej jesieni ma się odbyć. Czekamy oczywiście na to wszystko, natomiast by nam osłodzić trochę ten czas oczekiwania, pan Eddie Vedder ostatnio przy okazji otwarcia centrum imienia Baracka Obamy w Chicago postanowił wraz z organizacją Guitars Over Guns wykonać właśnie ten nowy numer. To Better Believe w Esterock.

0: Panowie już powoli szykują się na support system of a down na Narodowym już 18 i 19 lipca. My także czekamy na to ważne muzyczne wydarzenie. Ale zanim to wszystko, to przed nami nasz najlepszy muzyczny towar eksportowy prosto z Poznania. Jaro Sobierajewicz, który przygotował dla Was naprawdę dzisiaj wyjątkową muzyczną selekcję po 21. Michał Prykopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18. I z tego miejsca przyjemnej środy Wam życzę. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Miałam rzeczywiście zdarte kolana, właściwie zasadniczo mam do dziś. I to wygrzebywanie piachu potem z tych kolan. Ach.
3: A tak sobie też myślę a propos tego, czy Maśka opowiadała, no i jak to jest, wiesz, jedno zdanie, a jak może być opacznie zrozumiałe. Bo jak ty w Zielonej Górze mówiłeś do chłopaków, choć spotkamy się na żużlu, to szliście na stadion.
4: Tak. Mhm.
3: A Aśka szła na kolanach.
4: No, może w Częstochowie na żużlu.
3: A propos tej bardzo wczesnej bielizny termicznej, o której mówiła Aśka, to faktycznie było tak, bo ja też miałem kolegów, którzy wtedy ujeżdżali Simpsony, nie tylko, że pod normalnie kurtkę albo jakieś odzienie, wiesz, nie wkładało się gazetę tutaj na klatę piersiową, żeby nie przewiewało.
4: No chyba, że tak robią na Tour de France.
3: Do dzisiaj.
4: No prawda.
3: Ja patrzę on gazetę.
4: Oczywiście.
3: Ja myślę, że on
4: poczytać, jak tak długo jedzie.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. To był dobry rok.

Sobierajewicz. Dobry wieczór, witam w audycji. To był Dobry Rok. Zespół U2 i piosenka Lemon z albumu, który miał w niedzielę urodziny. 33. To był czas, gdy U2 eksperymentowali. To była dekada naprawdę niezwykłych, może nie oczywiście pięknych płyt, a ta cała epoka w ich życiu zaczęła się w listopadzie roku 91, gdy wydali świetnie przyjęty Achtung Baby. Potem była trasa Zoo TV Tour, która była na tyle inspirująca, że grupa nagrała na jej podstawie kolejny krążek. Krążek, na którym podjęli się tematyki związanej z technologią i przesyceniem mediami. Już wtedy. I ta płyta pierwotnie miała być epką, mówiono o czterech nowych utworach, a skończyło się na dużym albumie z 10 nowymi piosenkami. Co prawda część pomysłów pochodziła jeszcze z czasów sesji Achtung Baby, no ale w tym 93 roku była nagrywana już zupełnie inaczej. No i w niedzielę była 33. rocznica wydania z Europy. Jest na tej płycie też piosenka śpiewana przez Edge'a. Nazywa się Numb.

zaczęliśmy dziś audycję, to był dobry rok od U2, a to zespół, o którym mówiło się, to gorsze U2, Simple Minds i Hypnotized. Z okazji czwartkowych urodzin Jima Kera, już 67. Człowieka, który gdy miał 18 lat, jak sam wspomina, założył najpierw punk rockowy zespół o nazwie Johnny and the Self Abusers, chociaż może nie do końca tak punkowy, bo grał w tym zespole na klawiszach. No ale w każdym razie już pół roku po powstaniu tego zespołu w listopadzie roku 77 zmieniali nazwę na Simple Minds. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Było prawdziwe U2, było to gorsze U2, a teraz zespół, o którym mówiono, że będzie nowym U2. Historia tego zespołu zaczęła się, przynajmniej ta fonograficzna, 10 lipca 2000 roku, więc za chwilę 26. rocznica wydania ich debiutanckiej płyty. Chłopaków z Londynu. Chrisa Martina, Guya Berrymana, Willa Championa i Johnny'ego Bucklanda. Ich kapela o nazwie Coldplay te 26 lat temu wypuściła na rynek debiutancki album Parachutes. Pod koniec XX wieku panowała jeszcze moda na bardzo oszczędne brzmienia, takich w sumie nowinek technicznych. Oni mieli zero, po prostu dwie gitary, bas, perkusja, trochę pianina i głos. Bardzo, ale to bardzo lubię ten album, z którego pochodzi to nagranie High Speeds.

0: To był dobry rok w ESC Rock.
1: To z płyty, która 10 lipca będzie miała swoje 26 urodziny. Trochę zleciało od debiutu zespołu Coldplay, prawda? I trochę też zleciało czasu od narodzin John Osborne. Będzie miała pani urodziny w środę, czyli jutro. Kobieta, która na początku lat 90., wiedząc o tym, że z wytwórniami to jest różnie, założyła własną wytwórnię płytową o nazwie Womanly Hips, nakładem której wyda swój pierwszy album Soul Show Live at Delta 88, a potem była trasa koncertowa po USA, no i osiągała sukcesy, ale te były najpierw tylko na poziomie lokalnym. Ten duszy przyszedł jednak, gdy podpisała kontrakt z profesjonalną wytwórnią płytową Mercury, no i wtedy światło dzienne ujrzała jej pierwsza profesjonalna, duża płyta o tytule Realish. I oczywiście Państwo znają pewnie z tej płyty kawałek, który przyniósł jej sławę w roku 95, a który nazywa się One of Us. A my z tej płyty zagramy sobie piosenkę inną. Saint Teresa. John Osborne. Wszystkiego najlepszego na te jutrzejsze urodziny.

0: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock.
1: Lipiec.
0: Colors of Ostrava. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimiernication. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
1: Sierpień.
0: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
1: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
0: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Nadchodzi najbardziej odjechany festiwal tego lata. Czochraj Bobra Fest. Od 9 do 11 lipca w Namysłowie. Zagrają m.in. Kult, Kloster Keller, Lipali, Spięty, Turbo, Kobra Nocka, Farbenlere i wielu innych. 3 dni muzyki na żywo, atrakcje i klimat, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Bilety na www.czochrajbobrafest.pl. Do zobaczenia w Namysłowie. Poleca SK Rock.
2: Reklama.
0: To był dobry rok.

Keep Yourself Alive. Pierwszy historyczny debiutancki singiel zespołu. Według biografii kapeli Marka Hodgkinsona, promotorzy EMI pięciokrotnie próbowali zapewnić sobie miejsce na playliście brytyjskiego BBC Radio 1, ale za każdym razem spotykali się z odmową, podobno dlatego, że nagranie trwało za długo. No i przez to był jedyny singiel zespołu, który koniec końców nie znalazł się na listach przebojów w Wielkiej Brytanii. Ten singielek ukazywał się dokładnie 6 lipca roku 73, a więc w poniedziałek minęły 53 lata. A dziś rocznica śmierci Syda Barretta, który odchodził w wieku lat 60, dokładnie 20 lat temu. Pomyślałem sobie, żeby zagrać dzisiaj Państwu jakąś piosenkę zespołu Pink Floyd z czasów, gdy był w składzie. No i okazja wydarzyła się następująca. Tak się składa, że w lipcu roku 67 panowie pojawili się po raz pierwszy w programie muzycznym BBC Top of the Pops, by promować swój wtedy nowy singiel o tytule See Emily Play. Proszę posłuchać, jak brzmiał Pink Floyd z Sidem w składzie.

Moja krew, Republiki. Gram bez jakiegoś większego powodu, no może jako zapowiedź tego, co wydarzy się 19 lipca w ramach specjalnego projektu Moja krew, Twoja krew, który upamiętni 40. rocznicę powstania słynnego filmu dokumentalnego o jarcińskiej scenie z roku, kiedy pojawiła się tamże tam Republika. No i ta trójka żyjących muzyków, czyli Zbigniew Krzywański, Sławek Ciesielski i Leszek Biolik, pojawią się znów w Jarocinie. Obok nich zaproszeni wokaliści i muzycy, m.in. Robert Gawliński, Tomek Lipiński, Krzysztof Zalewski czy Wojciech Waglewski. To wszystko wydarzy się w Jarocinie 19 lipca. A 11 lipca swoje urodziny miałby Tomasz Stańko, jeden z najwybitniejszych i najbardziej wpływowych trębaczy jazzowych na świecie. Tego człowieka można było usłyszeć m.in. na płytach zespołu Manam. Tomasz Stańko miał poznać Korę jeszcze w latach 70. i pierwszy raz pojawił się na drugim albumie zespołu Manam na tytule O. No i tam znajdziemy 43-sekundowy motyw muzyczny o tytule Zwierzę. Tam słyszymy w sumie tylko trąbkę mistrza. Drugi raz Tomasz Stańko pojawił się na płycie Klucz Manamu, płycie z roku 98. Jednym z ciekawszych gitarowych numerów na tym krążku jest Cela i pierwotnie myślałem, żeby ten numer Państwu dzisiaj zagrać. Ale jednak postanowiłem postawić na ten drugi, w którym też słychać jego trąbkę. Bezludna wyspa.

E-Pro, pana Beka, człowieka, który nazywany jest czasem za jednego z najbardziej eklektycznych i niespójnych i nieprzewidywalnych artystów spośród tych współczesnych, których można określić rockowymi. Będzie miał urodziny jutro, przychodził na świat w samym sercu miasta Aniołów 8 lipca roku 1970, a więc w tym roku będzie miał już 56 urodziny. Pan Beck miał 10 lat, gdy kończyła się historia innego zespołu, który dziś zakończy audycję, to był Dobry Rok. Lato roku 1980. Led Zeppelin. W nie najlepszej formie. W szczególności John Bonham i Jimmy Page, którzy wtedy zmagali się z poważnym uzależnieniem od różnego rodzaju środków psychoaktywnych. Na tej trasie dochodziło do różnych dziwnych sytuacji. Jak na przykład w czasie koncertu w Norymberdze, gdy John zasłabł na scenie i koncert został przerwany po zaledwie 3 utworach. Oficjalnym powodem było wtedy zatrucie pokarmowe, no ale spekulacją nie było końca. 7 lipca formacja wystąpiła w berlińskim Eissporthalle, no i ten koncert akurat przebiegł bez incydentów. W jego ramach wykonali pełen set, liczący sobie w sumie 12 kompozycji, jeszcze dodatkowo 2 utwory na bis. 7 lipca roku 1980 panowie, jak się później okazało, po raz ostatni zagrali w swoim oryginalnym składzie, bo 2 miesiące później John Bonham nie żył. W trakcie tego ostatniego berlińskiego koncertu na koncercie pojawiło się m.in. to nagranie, którym się z Państwem dzisiaj pożegnam. The Rain Song, Led Zeppelin.

Dobry rok w ESC Rock. Reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock. Nadchodzi najbardziej odjechany festiwal tego lata. Czochraj Bobra Fest. Od 9 do 11 lipca w Namysłowie. Zagrają m.in. Kult, Kloster Keller, Lipali, Spięty, Turbo, Kobra Nocka, Farbenlere i wielu innych. 3 dni muzyki na żywo, atrakcje i klimat, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Bilety na www.czochrajbobrafest.pl. Do zobaczenia w Namysłowie. Poleca SK Rock. Reklama.